0: które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
1: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
0: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
1: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej Świdnicy.
2: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego dyrektora o aresztowanie.
1: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
3: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
1: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
4: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
1: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
6: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
1: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
6: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego, natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc tu musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
1: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
7: Prokurator przyjął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
1: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
8: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
1: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
9: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
1: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
10: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania i kraje bardziej zmęczone paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły. Przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
1: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
11: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
1: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
12: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
13: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
14: W zasadzie o wszystkim.
15: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
14: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
16: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
13: Czuje się pan bezpiecznie?
16: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
1: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok, szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Super nowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16, natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice, może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
1: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany, sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i ten jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć, też jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych. czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuję. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Nawet do przyszłego tygodnia mogą potrwać prace na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki około 30 płodów. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
1: No szok.
2: Wczoraj mówili wieczór, że 13 tam, ale nie wiedzą, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
0: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania albo magazynowania. Jest to zagrożone karą do 12 lat więzienia. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury sił zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły do bazy lotniczej w Łasku. Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
3: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
3: No, F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
0: Do Polski trafiły na razie 3 F-35, łącznie będzie ich 32. Opiekunka, która miała szarpać 2-letnie dziecko, nie pracuje już w żłobku Autobusik w Opolu. Dyrekcja zwolniła ją natychmiast po tym, jak sprawa wyszła na jaw. Jej agresywne zachowanie potwierdziły nagrania z monitoringu tej prywatnej placówki, mówi nam Wioleta Burzyk z zarządu żłobka.
5: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
0: Wcześniej nie było skarg na tę opiekunkę. Żłobek planuje dodatkowe szkolenia dla załogi i deklaruje opiekę psychologiczną dla dzieci i ich rodziców.
5: Nasi pracownicy będą teraz przechodzić dodatkowe szkolenia z bezpieczeństwa tutaj podopiecznych, ale też komunikacji wewnątrz zespołu. Oprócz tego dla wszystkich osób potrzebujących takiego wsparcia zapewniamy wsparcie psychologa.
0: Placówka rozważa też zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bieżący nadzór nad monitoringiem i pracą personelu. Sprawą zajmuje się policja, a Urząd Miasta zapowiedział pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka, mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej Świdnicy.
6: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafu Kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
0: Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, a grozi mu do 8 lat więzienia. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
7: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi Izabela Sreberska z policji.
8: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowało się na batalię sądową z państwową instytucją. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych, a do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
0: A o tym, jak do sprawy odnoszą się same Wody Polskie i czy są pomysły na usprawnienie tego kontrowersyjnego systemu, przeczytacie w artykule naszego reportera Mateusza Chłystuna na www.se.pl. Od Aleksandra Miszalskiego różni mnie pewna forma dostojeństwa, mówi kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska. Chociaż kampania wyborcza oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, to senator przedstawiła już część swojej wizji na przyszłość miasta. Odcina się również od odwołanego Aleksandra Miszalskiego, a także, jak sama mówi, od kolesiostwa.
9: Ta komunikacja być może zawiodła, bo nas mieszkańcami zawsze powinna być, ale właśnie strefa czystego transportu, ale podwyżki, czy miejsca parkingowe, czy bilety. No zacytuję ten wyraz kolesiostwo, bardzo mi się nie podoba to określenie. Nie dowożę i nie dowoziłam nigdy spraw personalnych. Proszę nie przychodzić do mnie z żadnym CV.
0: Wśród deklaracji Moniki Piątkowskiej pojawiają się m.in. zredukowanie obszaru strefy czystego transportu, czy obniżki cen biletów komunikacji miejskiej, które miałyby spaść do poziomu tych w Warszawie.
9: Jeśli chodzi o ceny, uważam, że co najmniej do poziomu warszawskiego. Natomiast tam jakby ten podział i minuty i tam jest troszeczkę inny, więc to musimy zważyć też, jest jakby inna specyfika miasta, jeżeli chodzi o rozległość, ale tak, trzeba właściwe proporcje wyciągnąć.
0: Wciąż nie ma oficjalnej daty przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza oficjalnie zacznie się w momencie wyznaczania konkretnej daty przez premiera Donalda Tuska. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Monika Silva Koniuszek ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w sprawie śmierci aktywistki. Osobne śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Olsztynie, mówi jej rzecznik Daniel Brodowski.
10: Prokurator wszczął śledztwo w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, jednakże nie później niż do dnia 8 czerwca 2020 roku na terenie Republiki Ekwadoru nieumyślnego spowodowania śmierci. Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
0: Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu.
11: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, byłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania.
0: Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnieniu betonu i ochronie miasta przed upałami oraz lokalnymi podtopieniami, dodaje Przemysław Gałecki z Miejskich Wodociągów.
12: MPWiK Wrocław przygotowuje modele hydrologiczne dla różnych kluczowych obszarów Wrocławia, gdzie widzimy, że wody nadmiarowej jest za dużo, ale także analizujemy obszary, gdzie dochodzi do tak zwanych hotspotów suszowych, czyli gdzie lustro wód podziemnych obniża się.
0: Miasto zapowiada, że nowe mapy będą wykorzystane przy planowaniu zieleni, inwestycji osiedlowych i działań ograniczających skutki zmian klimatu. Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji, no i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju, mówi dyrektor trenerów PZPN Paweł Grycman.
13: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania, i kraje bardziej zmęczone, paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie. Mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów, dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
0: Dodam jeszcze, że Curaçao jest najmniejszym państwem pod względem liczby mieszkańców, które kiedykolwiek zakwalifikowało się do mundialu. Widzowie pokochali go za takie role jak Skrzetuski w Ogniem i Mieczem, Geralt z Wiedźmina czy profesor Falkowicz z serialu Na Dobre i na Złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
14: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
0: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli pana Tadeusza Andrzeja Wajdę. I jeszcze zostajemy w Łodzi, bo na tamtejszych torowiskach pojawił się wyjątkowy tramwaj. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego, czy gdzie szukać wsparcia dla siebie albo bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. A jechała nim nasza reporterka Elżbieta Pietrowska.
15: Uwaga, wsiądź, porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
16: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
17: W zasadzie o wszystkim.
18: Co słychać, albo jak się czuje. Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
17: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
19: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
16: Czuje się pan bezpiecznie?
19: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Projekt jest realizowany w ramach 13. edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Tramwaj będzie jeździć do czwartku, a przejazd nim jest darmowy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Vox FM.

0: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek wróciliśmy do tematu pożaru w hali trampolin. Było też o gorzowskich radnych.
2: Kilka wersji przyczyn pożaru ma do sprawdzenia prokuratura w Gorzowie. Ruszyło postępowanie w sprawie hali trampolin, która doszczętnie spłonęła. Toczy się pod kątem sprowadzenia

0: pożaru, który zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 10 lat więzienia, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury.
1: W toku dotychczasowych czynności procesowych podjęto szereg działań mających na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn. W tym m.in. przeprowadzono szczegółowe oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, zabezpieczono materiał dowodowy w postaci nagrań z monitoringu obiektu oraz nagrań prywatnych utrwalonych w trakcie trwania pożaru. Nadto przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia, przedstawicieli właściciela budynku, reprezentantów najemcy i pracowników hali. Celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, w szczególności ustalenia mechanizmu i bezpośredniej przyczyny powstania pożaru, śledztwo będzie nadal kontynuowane. Prokurator zweryfikuje wszystkie możliwe wersje zdarzenia, w tym podda badaniu hipotezę o podpaleniu, zwarciu instalacji elektrycznej, grzewczej i o wystąpieniu czynników losowych. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie także poddany dalszym badaniom przez biegłego z dziedziny pożarnictwa w celu sporządzenia stosownej opinii. Dotychczas nie zdołano jeszcze oszacować wartości szkody wyrządzonej pożarem. Postępowanie toczy się w sprawie sprowadzenia pożaru, który bezpośrednio zagrażał życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.
0: Nie oszacowano jeszcze strat, ale będą one spore. Przypomnijmy, 24 maja rano wybuchł pożar w hali Funjumpu. Nikomu nic się nie stało, ogień gasiło 26 zastępów strażaków.
2: Kolejne zawiadomienie do prokuratury dotyczące gorzowskich radnych. W najbliższych dniach złoży je aktywistka Alina Czyżewska. Przede wszystkim dotyczyć będzie radnego Ireneusza Macieja Zmory, ale nie tylko. Jak się dowiedzieliśmy, obejmie też inne osoby. O kogo chodzi? Czyżewska nie chce zdradzać, żeby nie dawać okazji do mataczenia czy ukrywania. Aktywistka nie chce, żeby sprawa się rozmyła, mówi Alina Czyżewska.
3: Utyskiwanie ludzi jest słuszne, natomiast tego utyskiwania nie ma zmiany. Dlatego zawiadomienie do prokuratury z informacjami pozyskiwanymi od mieszkańców. Ta wiedza jest naprawdę bardzo duża co do faktów, co do przypuszczeń, które można sprawdzić, jeżeli chodzi o fakty.
2: Przypomnijmy, zawiadomienie do prokuratury na 6 radnych Koalicji Obywatelskiej złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Na ostatniej sesji przedstawiciele PiS chcieli wygasić mandat radnemu z Morze. Do rady miały trafić wnioski o wygaszenie mandatu w trójce kolejnych rajców.
4: Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach wandala. Chodzi o osobę, która była świadkiem rozlania śmierdzącej substancji w zakładzie fryzjerskim przy Mieszka I w Gorzowie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 czerwca. Dzwonimy pod 112 lub do komisariatu przy ulicy Zygalskiego 2.
0: Gdzie można postawić dom? Które tereny są pod fabryki? Gorzowianie będą mogli to sprawdzić na geoportalu. Radni w maju przyjęli jednogłośnie plan ogólny dla Gorzowa. Dokument określa, które tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, które są pod przemysł, a gdzie mają być obszary zielone i dla rekreacji. Wszystkie te informacje mieszkańcy znajdą na gorzowskim geoportalu. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
5: Oczywiście to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli tym geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
6: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
5: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest oczywiście tam projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
6: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
5: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca. Jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogłyby być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
0: Plan ogólny musi jeszcze ocenić wojewoda lubuski. Wakacje naniesione będzie na geoportal. Przypomnijmy, przyjęcie planu poprzedziły konsultacje. Gorzowianie wzięli w nich liczny udział, zgłosili 1000 uwag do projektu.
4: Będzie tania i ekologiczna energia w internecie. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej jest już wybrana firma, która wykona inwestycje. Po podpisaniu umowy będzie mieć 10 tygodni na jej realizację. Na dachu budynku zainstaluje panele i przygotuje magazyn energii. Koszt to prawie 160 tysięcy złotych.
2: Jeszcze tylko zgoda MON i można budować. Gorzów zdobył finansowanie na wykonanie bazy wojskowej dla Brygady WOT-u. Koszty szacuje się od 100 do 200 milionów złotych. Po kilku miesiącach negocjacji magistrat uzyskał wstępne porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który finansuje inwestycje. Pozostaje jeszcze podpisanie umowy z MON-em. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, liczy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
7: Jesteśmy na finiszu rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej. Mamy wstępnie porozumienie co do finansowania. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie tą inwestycję finansował. Czekamy na ruch ze strony Ministerstwa Obrony, podpisanie umowy na realizację inwestycji i tak naprawdę ogłoszenie przetargu na projektowanie i budowanie. W tej chwili jesteśmy taką ofertę Bank Gospodarstwa przedłożył nam. My to przedstawiliśmy Ministerstwu Obrony Narodowej. Są to bardzo dobre warunki, tak naprawdę na rynku komercyjnym nieosiągalne. W związku z tym myślę, że to porozumienie zawrzemy z MON-em i wchodzimy w czas realizacji.
6: Kiedy porozumienie? Kiedy można?
7: No myślę, że to są najbliższe tygodnie, kwestia porozumienia i będzie to dla nas kluczowe. Porozumienie z ministerstwem, umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej będzie kluczowa do tego, żebyśmy mogli już my w 100% podejmować dalsze kroki jako spółka powołana do tego zadania. Tak, będzie to spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Tak. Dlatego, żeby nie tworzyć kosztów, żeby nie budować w... To będzie spółka, w której będzie tak naprawdę prezes i jakaś rada nadzorcza, bo wszystko będziemy robić na zewnątrz.
2: Inwestycje realizować będzie spółka córka Gorzowskich Inwestycji Miejskich, która zostanie powołana w tym celu. W tym roku powinien być gotowy projekt, a kolejne 2 lata zajmie budowa. Jednostka 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej powstanie na 40 hektarach przy ulicy Mironickiej.
0: Konieczne są naprawy w budynku Filharmonii Gorzowskiej. Pieniędzy wciąż brak, dyrekcja liczy na pomoc radnych. Wilgoć na ścianach, psujące się systemy i nieszczelny dach nad foyer. Na razie funkcjonowanie instytucji nie jest zagrożone, ale sytuacja jest coraz trudniejsza. Najważniejsze prace, m.in. system zarządzania budynkiem czy remont dachu, to koszt około 600 tysięcy złotych. Tworzone są kosztorysy, mówi Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej.
8: To jest obiekt nowoczesny, obiekt, który wymaga stałego nadzoru, realizowania wielu serwisów, ponieważ naszpikowany jest wieloma urządzeniami technicznymi, które pomagają nam zachowywać po pierwsze bezpieczeństwo na tym obiekcie i to jest dla mnie najbardziej istotne. Po drugie tym obiektem zarządzać. Pamiętajmy, że w obiekcie magazynowane są instrumenty, wartościowe instrumenty, które wymagają odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wilgotność, temperaturę, tak żeby je przechowywać i żeby mogły nam jak najdłużej służyć, więc mamy oczywiście windy, których trzeba przeglądów dokonywać stale, przeglądy obiektu, przeglądy budowlane obiektu i tak dalej. I każdy obiekt, właściciele domów czy innych nieruchomości wiedzą, że wymaga stałego doglądania. Jak tylko pojawiają się jakieś oznaki degradacji tego obiektu gdziekolwiek, to my staramy się o ten obiekt tak dbać, dbać, żeby nam wszystkim mógł jak najdłużej służyć. Od jakiegoś czasu, bo to wybrzmiało na sesji, pojawiły się takie symptomy przeciekania dachu w foyer. Foyer jest taką wizytówką i miejscem, w którym spotykamy się wszyscy przed koncertem i chcemy dbać o to, żeby no, w tym miejscu było jak najmniej oznak, czy to eksploatacji, czy zużywania się obiektu.
9: To jest taki efekt pierwszego wrażenia, dokładnie, jak ktoś pierwszy raz jest w obiekcie, prawda?
8: Tak. No i w tym momencie staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego w tym miejscu, tak naprawdę to będzie po części modernizacja z racji tego, że trzeba tam zmienić system zamontowania czy wmontowania w to poszycie dachowe okien. No, wymaga nakładów w wysokości około 200 tysięcy. Instytucja takich środków nie posiada. Stąd nasze starania i nasz apel do radnych, żeby i pana prezydenta, żeby wsparli nas tutaj w tej naprawie. To jest jedna rzecz, którą należy zrealizować niezwłocznie. Bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło w tym roku, żeby móc zahamować przeciekanie tego dachu i konieczność później prowadzenia napraw wewnątrz. Natomiast drugą rzeczą jest system do zarządzania obiektem. To prawda, ten system się wyeksploatował. Tak jak się eksploatują urządzenia techniczne wszelkie, firmy, które właśnie zakończyły realizację audytów na tym obiekcie, no, stwierdziły, że ten system i tak działał długo. 15 lat to jest czas, po którym tego rodzaju systemy tracą wsparcie i wymagają wymiany, a jest to niezwykle istotne, ponieważ taki system jest miejscem, z którego odbywa się zarządzanie zarówno ogrzewaniem obiektu, jak i sterowaniem wszelkimi wentylacjami, utrzymaniem poziomu wilgotności i bezpieczeństwa wewnątrz. Na ten moment, ponieważ część z tego systemu się totalnie wyłączyła, sterujemy tym systemem ręcznie. Wymaga to dużego zaangażowania ze strony pracowników technicznych, dokonywania przeglądów i sterowania ręcznie w każdym pomieszczeniu właśnie tym ogrzewaniem. Na szczęście sezon grzewczy się zakończył i robimy wszystko, żeby ta naprawa, ona może być długofalowa, po to, żeby nie wyłączać obiektu z eksploatacji czy części pomieszczeń. Musimy tę naprawę zrealizować tak, żeby to było najmniej inwazyjne, bo cały czas życie w instytucji się toczy z małą przerwą w okresie letnim, gdzie możemy wyjść na zewnątrz z piknikami chopinowskimi, ale tak naprawdę 30 dni w miesiącu w Filharmonii codziennie coś się dzieje, więc trzeba tutaj logistycznie dobrze zaplanować tą wymianę. Zaczniemy na pewno od naprawy tej części, która zajmuje się ogrzewaniem, później wentylacjami i mam nadzieję, że system posłuży nam kolejne 15, być może troszkę dłużej, lat. To są koszty rzędu, aktualnie kosztorysujemy jeszcze i rozpatrujemy różne możliwości, bo to nie jest prosty temat, około 400 tysięcy naprawa. No, w tym roku może uda nam się zrealizować, mam nadzieję, tą jedną część związaną z ogrzewaniem. Szacujemy jeszcze, ale w okolicach 200 tysięcy to będzie koszt na ten rok i druga część w przyszłym roku.
0: Przypomnijmy, Filharmonia powstała 15 lat temu i kosztowała ponad 130 milionów złotych.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
11: We wtorek mówiliśmy o sprawie rozpylenia śmierdzącej substancji w jednym z gorzowskich salonów fryzjerskich. Sprawdziliśmy też, jakimi sprawami zajmują się zazwyczaj sądy.
0: Świadek się znalazł, policjanci pracują nad śmierdzącą i delikatną sprawą. Na komisariat w Gorzowie zgłosił się świadek zajścia przy Mieszka I. Właścicielka salonu fryzjerskiego szacowała straty na 10 tysięcy złotych. Nieznany mężczyzna wylał śmierdzącą ciecz, prawdopodobnie hukinol, służący do odstraszania dzików, sarn czy jeleni. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
12: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
0: Być może dzięki niemu uda się ustalić sprawcę. To drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu.
4: Gorzowski sąd zawalony sprawami. Korzystajmy z mediacji i arbitrażu, apelują sędziowie, którzy muszą orzekać m.in. w sprawie głośno szczekających psów. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu w Gorzowie.
13: Mnie frustruje na przykład orzekanie w sprawach MZK o niezapłaconą karę za jazdę na gapę, tak? 168 zł. Trafia to do sądów, nie wiem dlaczego, tak? Ludzie nie płacą drobnych kwot, przychodzi później komornik, ściąga z nich 400 zł i oni wtedy jojczą, tak? Mamy najwięcej spraw, to jest tak naprawdę nakazów zapłaty, bo ich wpływa, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Mamy sprawy o wpis do księgi wieczystej i tutaj też mamy przecież po kilkanaście tysięcy tych spraw rocznie. Spraw rodzinnych mamy prawie 10, około 10 tysięcy. Spraw cywilnych łącznie jest kilkanaście tysięcy. Spraw karnych będzie około 6-8 tysięcy chyba rocznie. Więc my mówimy o tysiącach, operujemy tysiącami. I powiem szczerze, duża część z tych spraw w ogóle nie powinna trafić do sądu.
14: To dlaczego trafia?
13: Bo ludzie nie potrafią rozwiązywać sami swoich problemów w cywilizowany sposób. Dlatego promujemy tak bardzo mediację, tak? Promujemy arbitraż, ugodowe załatwienie sprawy. Mamy na przykład w sprawach karnych prawie połowa to są wykroczenia. O pierdołę, że tak powiem, tak? Bo ktoś jechał za szybko i postanowił zrobić sobie sprawę stulecia z biegłym sądowym, że jednak nie jechał za szybko, bo mandat 100 zł, tak? Albo wyrzucenie śmieci dziś, albo konflikty sąsiedzkie. Mamy na przykład takich klientów, którzy od 12 lat notorycznie składają nam prywatne akty oskarżenia, bo pies sąsiada szczekał, bo sąsiad puścił muzykę, bo nie tak zaparkował samochód, bo rzucił mu papierek na trawnik. Takie rzeczy trafiają do sądów. I proszę uwierzyć, olbrzymia większość spraw w sądzie to są drobne rzeczy, tak? Natomiast ja często na sali sądowej, kiedy namawiam ludzi do ugody, mówię im, czy chcą być jak, do czego doszedł Pawlak i Kargul, tak? Do czego oni doszli? Czy jeżeli ci ludzie pamiętają te filmy, to jest takie nastawienie przeciwko sobie, że tak naprawdę nie chodzi już o faktyczne rozstrzygnięcie procesu, ani o to, że ktoś żąda ochrony swoich praw. Chodzi mu o to, żeby się pokłócić i ktoś go wysłuchał. Tak? I mamy tak na przykład w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności. Byłe małżeństwo potrafi toczyć sobie sprawy nawzajem, po dwie, po trzy, po cztery. Tak? Potrafią kłócić się o ten majątek, blokować postępowanie, składać kolejne wnioski, zmieniać te wnioski. Potem to trwa 5 lat, tak? Bo trzeba wszystko proceduralnie rozstrzygnąć. A musimy się mieścić w tych procedurach, ponieważ sprawiedliwość to również jest to, że stosujemy te same procedury wobec wszystkich. Więc trudno iść na skróty, a procedury stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego ja serdecznie namawiam strony, które przychodzą do mnie na salę sądową, zawrzyjcie ugodę, porozmawiajcie o ugodzie. Że to wy jesteście w stanie tak naprawdę znaleźć najlepsze rozwiązanie swojego problemu, ja wam mogę pomóc, ale to wy wiecie najlepiej, czego wam potrzeba. Bo ludzie przychodzą do sądu z pewną potrzebą tak naprawdę, tak? Potrzebą.
14: Wspomniała pani o tym, że
4: do sądu trafia rocznie 70 tysięcy spraw, rozstrzyga je 40 sędziów i 20 referendarzy. Na wyrok trzeba czekać nawet kilka miesięcy.
2: Można się już starać o nowe mieszkania w GTBS-ie. Budynek zostanie oddany już we wrześniu. Pierwotnie inwestycja ma być gotowa na koniec roku, będzie kilka miesięcy wcześniej. Obecnie trwają prace wykończeniowe w mieszkaniach, robiona jest elewacja i zagospodarowany jest teren wokół obiektu. Gorzowianie mogą już składać wnioski o przydział mieszkania. Nabór potrwa do końca czerwca, mówi Tomasz Gierczak, prezes GTBS.
15: Ruszamy z naborem wniosków na mieszkania przy ulicy Przemysłowej. Przypomnę, że znajduje się tu 97 mieszkań. Nabór zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej, jak również będzie informacja na stronie Urzędu Miasta. Wnioski na mieszkania będzie można składać do końca bieżącego miesiąca. Wnioski do pobrania są w siedzibie spółki przy ulicy Mickiewicza 63 i tam te wnioski można również składać. Ważna informacja, Nie ma zasady kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie wnioski będą zbierane do końca miesiąca. Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru będzie te wnioski oceniała. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej. Będzie system punktowy. Będą przyznawane punkty za poszczególne kategorie. Będą punkty za rozliczanie się z podatku w Gorzowie dla osób niepełnosprawnych, czy też dla osób starszych, czy też rodzin z dziećmi. Ważna informacja kolejna z harmonogramu. Do końca lipca będziemy chcieli rozstrzygnąć nabór, tak aby chwilę po zakończeniu inwestycji, którą planujemy, tak jak prezydent wspomniał, na wrzesień, od 1 października umożliwić zasiedlanie mieszkań. Przypomnę tylko, że w ramach naszej inwestycji w tych 97 mieszkaniach 11 mieszkań to są mieszkania jednopokojowe, 74 mieszkań dwupokojowych i 15 mieszkań trzypokojowych. I wnioskodawca, który będzie składał wnioski, będzie wybierał, jaką kategorię mieszkań, jaka kategoria mieszkań z kręgu jego zainteresowania. Najbardziej punktowane jest zamieszkiwanie, a właściwie rozliczanie z podatku na terenie miasta Gorzowa. Za to można dostać 30 punktów, ale zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową. Tam będą szczegóły, jeżeli chodzi o system punktowy, jaki został przyjęty zgodnie z regulaminem. Osoby, które składały kiedyś wniosek do GDPS-u, będą musiały na nowo złożyć wniosek, dlatego że zasady przydziału mieszkań w tej inwestycji zależą od środków, które pozyskaliśmy, a tym samym od przepisów prawnych z tym związane. Także inne są zasady przyjmowania wniosków przy ulicy Przemysłowej, inne na Dekerta. Wspólne na przykład jest wymagany minimalny dochód w przypadku osoby chętnej do zamieszkania, ale na przykład tu przy ulicy Przemysłowej nie ma granicy maksymalnego dochodu. To wynika z obowiązujących przepisów, które na podstawie których pozyskiwaliśmy dofinansowanie zewnętrzne.
2: Informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nabór rozstrzygnięty będzie do końca lipca. Wprowadzać będzie się można w październiku. Przy Przemysłowej powstało 97 mieszkań, najwięcej dwupokojowych, a także kawalerki IM3. Koszt budowy to 33,5 miliona złotych.
4: Tramwaje w Gorzowie jeżdżą wolniej i głośniej dzwonią. Miejski zakład wprowadza zmiany, bo od początku roku doszło w mieście do 14 kolizji z udziałem popularnych bimb. W 13 przypadkach winni byli kierowcy samochodów. Wolniejsze i głośniejsze tramwaje, choć niekorzystne dla pasażerów, mają ograniczyć ilość zdarzeń drogowych.
2: Ponad 910 tysięcy skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań. Będą one prowadzone do 1 października. Od 11 miesięcy w Lubuskiem i województwie dolnośląskim działania prowadzi nadodrzańska Straż Graniczna, wspierana przez policję, żandarmerię czy WOT.
13: Mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 650 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji. W rejonie przygranicznym ujęto 250 podejrzanych o próbę nielegalnego przedostania się do Niemiec. Najliczniejszą grupą byli obywatele Afganistanu, Gruzji oraz Uzbekistanu. W ręce służb wpadło także 300 poszukiwanych czy podejrzanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów i przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 3 milionów złotych.
2: Kontrole pograniczników objęły do tej pory ponad 420 tysięcy pojazdów.
13: Turyści, nie śmiećcie na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty z turystami nie jest źle. Świadomość wzrosła, mało kto śmieci. Jeżeli takie incydenty się zdarzają, to na bieżąco interweniują pracownicy rezerwatu. Niestety nie wszystko da się wyłapać. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda. Jest to niebezpieczne, mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
16: Na szczęście ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Ja od jakiegoś czasu też obserwuję, że coraz więcej ludzi ma potrzebę i chęć przebywania w tym naszym środowisku takim naturalnym, że czerpie z tego przyjemność i coraz więcej ludzi korzysta i ta świadomość jakby też się troszeczkę zwiększa wśród ludzi. Wiadomo, że zawsze będą wyjątki i tego chyba nie unikniemy, ale chyba coraz mniej jest takich sytuacji. No, śmieci wszędzie się zdarzają i to też jest jednym z zadań naszych ochronnych, dbać o to, żeby tych śmieci tutaj nie było. A ptaki są bardzo przedziwne. Ja taką obserwację niedawno, jak zaczęły bociany do nas wracać, bociany białek, i jak jadę do pracy, to tych gniazd jest bardzo dużo. No i tak sobie któregoś dnia właśnie jadę do pracy i patrzę, jak tam pan Bocian przyniósł kawał takiej wielkiej folii do gniazda i próbuje ją tam właśnie utykać, więc no niestety, nawet coś, co nam by się wydawało, że to jest śmieć, no ale ptaki gdzieś tam próbują to wykorzystać na przykład do budowy gniazd, a to też nie zawsze dobrze się kończy, bo często też jakieś sznurki czy jakieś właśnie różne rzeczy próbują wykorzystywać i pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania, no i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie. Więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na nasze otoczenie, nasze codzienne wybory, właśnie nasze decyzje wiążą się z tym, jak wygląda świat wokół nas. No, ingerencja człowieka w tereny te naturalne jest bardzo duża i musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy odpowiedzialnie z tego korzystać i mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie, że nie zawsze my jesteśmy najważniejsi. Ale też ważną jest rolą to, żeby pogodzić tą czynną ochronę z potrzebami lokalnymi ludzi, bo oni też tutaj żyją. Nie możemy też przedkładać zawsze wszystkiego ponad.
0: Przypomnijmy, ujście Warty w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów. Park zamieszkuje ponad 280 gatunków ptaków.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
11: W środę informowaliśmy o zmianach organizacji ruchu w Gorzowie. Było też o rezygnacji z mandatu radnego przez Ireneusza Macieja Zmorę.
2: Kierowcy ostrożnie, od czwartku zmiana na ulicy Wyszyńskiego w Gorzowie, nie jeździcie na pamięć. W związku z budową drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy zostanie wprowadzona czasowo organizacja ruchu.
0: Chodzi o odcinek ulicy Wyszyńskiego od budynku numer 169 do ronda Barlinackiego. Zamknięty zostanie chodnik po stronie rzeki Kłodawki. Wyznaczone będzie tymczasowe przejście dla pieszych w rejonie budynku numer 169. Kierowcy i piesi, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Owocową. Trzeba być czujnym, bo mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu oraz ręczne kierowanie pojazdami. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
2: Sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się w drugiej połowie czerwca. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa planuje częściowo zamknąć ulicę Owocową. Będą objazdy. Ireneusz Maciej Zmora rezygnuje z mandatu w Miejskiej Radzie. Jak oświadczył w swoich mediach społecznościowych, jego nazwisko na ostatnich posiedzeniach przyciągało za dużo uwagi i odciągało i od innych miejskich spraw. Jednocześnie podkreślił, że rezygnacja z mandatu nie jest przyznaniem z jego strony racji politycznym oponentom. Rada Miasta zajmie się wygaszeniem mandatu radnego Zmory najprawdopodobniej na czerwcowej sesji. Zgodnie z kodeksem wyborczym, jego miejsce w gremium powinien zająć Jarosław Baryła, choć kandydat musi jeszcze na to wyrazić zgodę. Przypomnijmy, już w trakcie majowej sesji Zmora zawiesił członkostwo w KO, przestał być też przewodniczącym klubu radnych. Filharmonia Gorzowska została zepchnięta przez władze miasta na drugi plan, grzmi Tadeusz Jędrzejczak, były prezydent miasta, za którego wybudowano obiekt. Pieniędzy wciąż brak, dyrekcja liczy na pomoc radnych, wilgoć na ścianach, psujące się systemy i nieszczelny dach nad foyer. Choć działania instytucji nie jest zagrożone, to sytuacja jest coraz trudniejsza. To żałosne, uważa Jędrzejczak.
17: Dla mnie poziom kultury władzy, która w Gorzowie od kilkunastu lat jest pokazany na bulwarze, tym plastikowym Januszem, który tam siedzi z dużym brzuchem, i to jest właśnie te potrzeby, które są według władzy najważniejsze. Zapotrzebowanie na tego typu kulturę masową jest duże. No wiadomo, że kultura łatwa jest przyjmowana łatwo i ludzie z chęcią to robią. A co do filharmonii, tym ludziom nie jest potrzebna filharmonia. Zresztą filharmonia została w Gorzowie tak naprawdę sprowadzona na margines. Zrobiono z tego dom kultury, w którym występują artyści i państwo się chwalą, że wystąpił taki czy inny artysta, czy aktor, czy tam ktoś zagrał, czy cyganie zaśpiewali, czy zagrała orkiestra dęta. Istotą filharmonii jest zupełnie co innego. W innym celu była powoływana. Była to 16. filharmonia w kraju. Kto jeszcze pamięta, jakie osoby przyjeżdżały do Gorzowa z poparciem tej filharmonii, dlatego że uważano, zarówno Krzysztof Penderecki, jak i wiele innych poważnych person ze świata kultury polskiej, ale też i międzynarodowej, uważali, że jest to kolejny element polskiej kultury, która wzbogaca się o 16. filharmonię, że polska kultura muzyczna, że polska kultura artystyczna ma kolejne miejsce do tego, żeby się rozwijać, że będą mogli grać polscy muzycy, dyrygować polscy dyrygenci, będą mogli występować polscy soliści, a jednocześnie polscy kompozytorzy będą mieli swój konkurs, bo taki konkurs żeśmy rozpoczęli polskiej muzyki współczesnej. I żyliśmy w tym kierunku i to cieszyło się dużą popularnością, bo przecież mieliśmy niemal na wszystkich koncertach pełne sale, nagrywaliśmy płyty, otrzymywaliśmy liczne nagrody. Chcę przypomnieć, że Maksym Węgerow dyrygował Filharmonią Gorzowską z laureatką pierwszego miejsca z Korei, konkursu Winiawskiego i tak dalej, można to wymienić. Tym ludziom nie jest to potrzebne, oni nie mają takich potrzeb, u nich największym wydarzeniem artystycznym jest wartownia i to im wystarczy. Jeżeli chodzi o obiekt, za ten obiekt, czyli za Filharmonię Gorzowską, dostaliśmy najwyższą nagrodę, jaką można było dostać w tym czasie w Polsce jako budynek użyteczności publicznej. On jest obiektem ekologicznym, ma na dachu trawę, jest przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. No jest kwestia jego eksploatacji. Jeżeli jest właściwie eksploatowany, a dyrekcja i ludzie, którzy tym się zajmują, się na tym znają, a nie chodzą i nie opowiadają, kto ze znanych z pierwszych stron gazet popularnych czy z internetu u nich akurat był i wystąpił, był, ludzie płakali, a zajmuje się tym, do czego został powołany, to takiej sytuacji nie może być. Takiej sytuacji, jak pan widzi, nie ma winnych obiektów, bo właściwie są zarządzane. Jakby to jest jakby sprawa pierwsza i sprawa druga, to nie są żadne środki finansowe i w ramach każdej jednej inwestycji co jakiś czas nie tylko wymagany jest przegląd, ale też i bieżące naprawy. Nie wiem, co tam się psuje i co nie działa, jak to było eksploatowane, bo rzadko chodzę do Filharmonii, bo nie ma tam programu artystycznego, na który warto często chodzić. Niemniej jednak, jeżeli taka sytuacja jest, no to jest po prostu hańba dla władzy, dla radnych, którzy najwięcej czasu poświęcają na układanie się i robienie układu gorzowskiego na różnego rodzaju sposoby poprzez różnego rodzaju wpływy, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie ma czasu na Filharmonię, to po prostu zamknąć, tak jak komuniści w Związku Radzieckim, zróbcie tam ten magazyny ze zbożem i postawcie swoich znajomych, kumpli, rodziny na straży. Od znajomych rolników pobierzcie opłaty za kapustę, sałatę i sobie to zróbcie, bo jeżeli wam to jest niepotrzebne, to powiedzcie tym mieszkańcom Gorzowa, to co wam jest w tym mieście potrzebne, skoro wam już nic nie jest potrzebne poza waszymi prywatnymi sprawami.
2: Naprawy wymaga system centralnego kierowania obiektem. To według szacunków koszt nawet 400 tysięcy złotych. Dyrekcja Filharmonii złożyła także wniosek do ministerstwa. Na rządowe pieniądze liczyć może jednak dopiero w przyszłym roku.
0: Muzyka z Tetrisa, Super Mario Bros. Czy Mortal Kombat? Fani gier komputerowych poczują się jak w domu. W Filharmonii Gorzowskiej w piątek ostatni w tym sezonie koncert kameralny. Znajome brzmienia takich produkcji jak Heroes 3, Wiedźmin 3, czy gier bardziej współczesnych, na przykład Hitman 2, GTA San Andreas, a muzyka z futurystycznej gry MDK przeniesie w odległą przyszłość. Na scenie pojawi się kwartet smyczkowy Con Amabile, Gorzów Wind Quintet i Aleksander Lasek na perkusji. Mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii.
8: Staramy się, szczególnie w takim czasie, kiedy państwo mają pokusę spędzania w inny sposób czasu, ten repertuar kształtować tak, żeby mógł jeszcze bardziej zachęcać i przyciągać publiczność. Koncert kameralny w wykonaniu kwartetu smyczkowego Con Amabile i Gorzów Wind Quintet, w skład którego wchodzą muzycy grający na instrumentach dętych, wspólnie w opracowanych przez muzyków aranżacjach wykonają muzykę z najbardziej znanych gier komputerowych. Projekt, na który z ciekawością czekamy wszyscy z uwagi na to, że te aranżacje są dosyć skomplikowane do przygotowania. Prace nad koncertem i próbami rozpoczęły się około miesiąca temu. I myślę, że to będzie wyjątkowy, niecodzienny koncert kameralny. Zresztą koncerty kameralne wypełniają salę w 100%. No tutaj pewnie inna publiczność. Także myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić przy okazji tego koncertu.
0: Koncert w piątkowy wieczór o 19:00. Na 19 czerwca zaplanowano oficjalne zakończenie sezonu. Gorzowscy muzycy we współpracy z Operą Wrocławską zaprezentują Kandyda. Wyściówki dostępne online.
4: Klasyki w pałacu w Bierzęcinie. Wielbiciele motoryzacji będą zadowoleni, ale będą też inne atrakcje. Warto zajrzeć do kompleksu pałacowego. Wśród motoryzacyjnych perełek m.in. klasyczny DAF de Bull, który wygrał Dakar Classic, czy Opel Olympia, który zaliczył historyczną trasę rajdu Monte Carlo. W programie także moda historyczna, kino retro i sporo stylowej muzyki na żywo. Pałac Bierzęcin, sobota i niedziela. Szczegółów szukajcie w internecie. Gorzowianin mistrzem świata w tenisie, ale w jego plażowej odmianie tytuł we Włoszech wywalczył Marcin Mierzejewski z klubu Beach Tennis Gorzów. Zainteresowani? Warto zajrzeć na Kukułę, bo tam trenuje mistrz świata. A o tytuły mistrzów Europy powalczą kajakarki i kajakarze z Gorzowa. W Portugalii złota bronić będzie m.in. Anna Puławska. Wystartują także Julia Olszewska i Wiktor Głazunow z AZS-AWF i Oleksii Kaliadych i Kiryło Krajsnicki z Admiry. Anders Thompson, żużlowiec stali, rządzi w lidze duńskiej. Jego ekipa jest liderem rozgrywek, a zawodnik w ostatnim meczu wywalczył 13 punktów.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
11: W czwartek mówiliśmy o byłym prezydencie Gorzowa, który chce zwrotu 100 tysięcy złotych. Było też o mniejszej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego dla AJP.
0: Walczy o pieniądze od państwa. Były prezydent Gorzowa złożył wniosek o zwrot kosztów na ponad 100 tysięcy złotych. Chodzi o prawie 20-letni proces, który toczył się przed sądami w związku z tak zwaną aferą budowlaną. Polityk w grudniu ubiegłego roku został ostatecznie oczyszczony z zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy realizacji trasy średnicowej w Gorzowie. Tadeusz Jędrzejczak złożył wniosek o zwrot ponad 100 tysięcy złotych. Jak sam twierdzi, o pełną kwotę z budżetu państwa będzie ciężko.
18: Afera była dęta, ona miała na celu tylko i wyłącznie zmianę władzy w mieście i załatwienie mnie jako człowieka. Brali w tym udział ludzie z samorządu i z polityki. I różni będzie czas, to i o tym powiem po nazwisku, bo to warto, żeby ludzie widzieli, żeby to też było przestrogą dla i służb, i policji, i prokuratury, sądu, że nie robi się w 21 roku zwrotnie sądowych. No zasady nie było oczywiste, dlatego że sędzia sąd stwierdził, że nie było żadnego przestępstwa. Bo to państwo nie funkcjonuje, bo to państwo powinno zareagować na samym początku i to zareagować w sposób prawny i logiczny, nie powoływać biegłej, która pod dyktando pisała różnego rodzaju bzdury, bo nawet nie była to opinia. I sprawa druga, uniewinniono pozostałych oskarżonych, o których tu story wypisywali dyspozycyjni dziennikarze i mówili w radio. Ja wystąpiłem o zwrot kosztów dotyczący całego tego okresu ponad 20 lat. Zobaczymy, jak to będzie długo trwało. Całe założenie było takie, dlatego tak długo to trwało, że ja nie dożyję końca tego procesu. W związku z tym prokuratura powoływała kolejnych biegłych, którzy nie spełniali ich oczekiwań, bo pisali prawdę, w związku z tym nie przyjmowali do wiadomości. Nawet były sytuacje takie, że niektórym biegłym płacić nie chcieli. I nawet w jednym przypadku dostaliśmy pismo, w którym napisano, że nie zapłacili biegłej z tego względu, że biegła napisała nie to, czego oczekiwał zlecający. To pokazuje, jak daleko od państwa prawa i od tego, jak to powinno funkcjonować, jesteśmy. A w gorzowskim sądzie usłyszał pan jeszcze lepszą, kuriozalną rzecz, kiedy sędzia krzycząc już, bo był w emocjach niezwykłych, wygłaszając wyrok tam, prawda, wszystkich wskazywał i mordował i tak dalej, jakby krzyczał, że Jędrzejczaka wina nie ulega wątpliwości, bo o tym pisała Gazeta Lubuska i są wszyscy o tym przekonani. No to jeżeli poziom sądu okręgowego jest taki, no to wie pan, to się można spodziewać wszystkiego, że jutro panu zabiorą majątek, pojutrze panu dzieci ze szkoły wyrzucą, tak? No to co to tam państwo brało? Także złożyłem wniosek o zwrot kosztu. Zobaczymy, jak to będzie. Przepis mówi o tym, że jak był Ziobro ministrem sprawiedliwości, to żeby uniknąć płatności kosztów, które wynikają z usługi adwokackiej i tak dalej, więc przyjęto tam, że za jedno posiedzenie sądu to się należy tyle i tak dalej, żeby nikt nie przedstawił tam dodatkowy koszt. To jest ponad 100 tysięcy złotych przez 20 lat. Sąd różnie do tego podchodzi. No teraz z uwagi na biedę w budżecie najczęściej sądy podchodzą w taki sposób, że obcinają te...
9: Gdzieś tam po minimalnych stawkach.
18: Czy można by nawet, no znam przypadek, nie chcę mówić nazwiska, bo nie jestem tego upoważniony, ale z tego procesu, że sąd nie bardzo wiadomo z jakiego powodu obciął oczekiwania oskarżonego po 20 latach o połowę. I nie bardzo wiadomo z jakiego powodu, bo ta połowa to wynosi mniej więcej tyle, tyle, ile dzisiaj prezes miasta zarabia w ciągu jednego miesiąca, więc bardzo wiem, czym się sąd kierował, na pewno nie merytoryką i rozpatrzeniem sprawy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to się w jakiś sposób zakończy wbrew oczekiwaniom i ciągnięcia tego wszystkiego przez 20 lat. Przecież tak naprawdę było wiadomo po tym pierwszym procesie, który był z bronią sądową, że to nie będzie żadnego wyroku sprawiedliwego, dlatego że nam zabrano możliwość zadawania pytań biegłych, kiedy sędzia się zorientował, że ta biegła jest nieprzygotowana i gada bzdury, a ludzie, którzy się znali oskarżeni i ich adwokaci udowadniają, że po prostu ona się do tego nie nadaje i to jest nieprawda, to co ona podaje. No a musiał tutaj, ponieważ gazeta o tym pisała, Jędrzejczyk jest winny, wszyscy o tym wiedzą, to musiał się popisać. No się popisał. Przekonanie o bezkarności sędziów, prokuratorów w Polsce jest bardzo duże i dlatego nie uważali, że skoro załamał się akt oskarżenia po sądzie apelacyjnym, kiedy sąd apelacyjny uchylił niemal wszystkie wyroki i w swoim uzasadnieniu wskazał, co należy zbadać. Ludzie panowie nawet nie zrobili sprawdzenia dokumentu, nie przesłuchali świadków, po prostu tam, bo tak jak to się mówi, bo tak ludzie mówili, to tak napisali. Przez całe lata prowadzili to wszystko i czekali na to, że ludzie umierają i że ta sprawa umrze śmiercią naturalną, oni się nigdy nie będą musieli przyznać do tego, że popełnili błąd i działali z pobudek osobistych, a tak było. No i w związku z tym prokurator z prokuratury w ubiegłym roku przyszedł do sądu, mówił, że on wycofuje jako oskarżenia przeciwko Jędrzejczakowi. No Ewan, na to nie potrzebował 20 lat, bo wystarczyło, żeby przeczytał tę teczkę, w której ten wymyślony akt oskarżenia był napisany, wziął dokumenty i moje zeznanie, by się dowiedział, że to jest nieprawda. Zresztą nie tylko moje, bo procedury o tym mówiły, jak należało postąpić, no to co tam chciałby tak czy inaczej zrobić prezydent. To jest smutne.
0: Przypomnijmy, śledztwo zaczęło się w 2002 roku. Pierwsza rozprawa odbyła się 6 lat później. Były prezydent prawie 3 miesiące przesiedział w areszcie.
4: Mniej pieniędzy od marszałka na pielęgniarstwo dla Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Uczelnia dostała 300 tysięcy złotych, to o 700 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku, a to oznacza, że mimo dużego zainteresowania nie uda się przyjąć na pielęgniarstwo więcej chętnych niż ministerialny limit 40 osób.
19: Od tego, ile będzie kasy, zależą limity przyjęć na studia. Pani rektor ma wielki dylemat w tym zakresie. Grupa, normalna grupa studencka, 10, 15, 20 osób na prawie, na psychologii, na wszystko. Wszystkich tych kierunkach tak zwanych humanistycznych, ekonomicznych. Na kierunkach medycznych tak nie jest. Jeśli chodzi o uczelnię, o zajęcia na uczelni, to jest 8 osób. Ale jak się idzie na praktykę do szpitala, to są 4. Dydaktyk musi mieć opłaconą każdą 8, 4, niewiele wykładów, kiedy jest pełen rok, siedzi razem, to tylko na pierwszym, drugim roku studiów. Cechą charakterystyczną, to mówię też do kandydatów Akademii w Gorzowie, jest praktyczność studiów. Generalnie mamy studia praktyczne, co powoduje, że one dla nas są trochę droższe, ale powoduje też i taki skutek, że absolwenci studiów inżynierskich, ekonomicznych, rachunkowości, czy tych medycznych, bez problemów znajdują pracę.
4: Mówił Roman Gawroniak, kanclerz Akademii. Dlaczego zmniejszono dotacje?
20: Budżet województwa jest w trudnej sytuacji i gdyby tylko zarząd czy samorząd miał, to by dało. Natomiast jesteśmy też organem tworzącym dla 14 jednostek ochrony zdrowia. Są to spółki, przychodnie, pogotowia. I proszę sobie wyobrazić, że od 2 lat praktycznie te jednostki nie otrzymują żadnego dofinansowania z budżetu województwa. Muszą się starać na swoje inwestycje, na rozwój, o środki ze źródeł zewnętrznych, a samorząd wspiera jedynie, jeżeli tego wymagają zasady różnych konkursów w pokryciu wkładu własnego, czy też VAT-u.
4: Mówiła Edyta Jaskę, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Dodajmy, że w Lubuskim cały czas brakuje pielęgniarek. Wiele kobiet pracuje w zawodzie mimo osiągniętego wieku emerytalnego.
21: Prawie 20 milionów złotych dotacji na projekty rowerowe dla lubuskich gmin. Marszałek Lubuski podzielił pieniądze w ramach konkursu. 6 milionów trafi do Kłodawy, Witnicy i Sulęcina. Na co zostaną wydane środki?
0: 1 300 000 pójdzie na prawie 1,5-kilometrowy trakt pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Kłodawki do drogi wojewódzkiej numer numer 151. Całość kosztuje ponad 4 miliony złotych. Ścieżka ma być gotowa do września przyszłego roku. 2 miliony dofinansowania dostanie Witnica. Z kolei Sulęcin wybuduje dwa nowe odcinki drogi rowerowej w centrum miasta i wzdłuż rzeki Postomi. Otrzymał 2 miliony 600 tysięcy złotych. Prace mają się zacząć w listopadzie tego roku.
21: Najwięcej dostała Zielona Góra, 8,5 miliona na rozbudowę infrastruktury oraz Świebodzin 5 milionów na 5,5 kilometra traktów. Całkowita wartość wszystkich pięciu projektów to 29 milionów złotych.
4: Kierowcy szaleją na obwodnicy, prawie 5 tysięcy wykroczeń przez nieco ponad 2 tygodnie. Odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje od 15 kwietnia pomiędzy węzłem Zachód i Południe na S3. Maksymalną prędkość 120 km na godzinę, przekracza tam średnio blisko 300 kierowców dziennie.
21: PKP PLK podało nowe terminy. Na most z kładką nad Wartą w Gorzowie poczekamy nawet 3 lata. Modernizacja mostu żelaznego planowana jest przez przewoźnika na lata 2028-2029. Przeprawa zostanie całkowicie rozebrana. Pojawi się nowa z kładką dla pieszych, za którą tęsknią gorzowianie, zwłaszcza mieszkańcy Zawarcia i kibice Żużla, którzy na stadion imienia Edwarda Jancarza zmierzają z centrum. Wcześniej gotowy ma być most nad kanałem Ulgi. Tu prace mają być wykonane w latach 2027-2028. Remonty wiązać będą się z utrudnieniami dla podróżnych. To część inwestycji, w której ramach Gorzów zostanie kolejowe połączony z Poznaniem przez Międzychód.
4: Przejazd zabytkową Bimbą, jedną z atrakcji turystycznych Gorzowa, Miejski Zakład Komunikacji chce, aby w niedzielę w czasie wakacji na tory ruszyły zabytkowe tramwaje Konstal 105 i 4N. Wozy miałyby kursować na trasie Wieprzyce-Piaski. Czekamy na szczegóły. Pierwszy kurs prawdopodobnie 28 czerwca. Jedna z kolekcji Natalii Ślizowskiej. Do zobaczenia w czasie nocnego szlaku kulturalnego. Zrobiła ona furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Do zobaczenia czepce, kwiatowa biżuteria i barwne kreacje. Natalia Ślizowska użyła ciekawych materiałów.
1: Bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich, kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria.
4: Nie lada wyzwaniem były konstrukcje z suszonych kwiatów. Wykonał je Mirosław Drohomirecki, dyrektor MDK-u Witnica.
3: To wszystko wymaga dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować. Przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów. Panie tutaj dzielnie pracowały.
4: A modowy pokaz w piątek na skwerze Małej Akademii Jazzu, start o godzinie 22.
21: Mini pociągi i reklamy. Miejski Ośrodek Kultury w Gorzowie zaprasza mieszkańców na nocny szlak kulturalny. W piątek zwiedzanie od godziny 16, a w sobotę od godziny 14. Zgodnie z kilkuletnią tradycją w kinie 60 krzeseł przy Pomorskiej zobaczyć będzie można najlepsze amerykańskie reklamy. Seans rozpocznie się w piątek o godzinie 18.15. MOS przygotował atrakcje, których dotychczas u siebie nie miał, mówi Gustaw Nawrocki, dyrektor ośrodka.
22: Ja mam niespodziankę dla Państwa. Pierwszy raz w Gorzowie będą mogli Państwo w Miejskim Ośrodku Sztuki zobaczyć makiety kolejowe w formacie H0. Trzech autorów, Leszka Lewińskiego, Tomka Florczaka i Łukasza Jakubowskiego. Mam nadzieję, że będzie to atrakcja szczególnie dla rodzin. I zapraszamy w piątek od godziny 16, a w sobotę od godziny 14. Dodatkowo jeszcze w piątek 18.15 tradycyjnie pokaz reklam amerykańskich dla kinomanów i nie tylko.
21: Miłośnicy opery też znajdą coś dla siebie. Jest dla nich propozycja podczas nocnego szlaku kulturalnego, który w Gorzowie potrwa 2 dni. Wydarzenia ruszają w piątkowe popołudnie. W sobotę o godzinie 21 na dziedzińcu parafialnym przy ulicy Obotryckiej odbędzie się recital operowy. Dla gorzowian zaśpiewa Aleksander Kaczuk-Jagielnik.
23: Jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz mogę brać udział w nocnym szlaku kulturalnym. W tym roku przygotowałem wydarzenie, które zatytułowałem Opera po zmroku. Jest to krótkie działanie, które jest zaproszeniem do mozartowskiej opery. Będę mógł powtórzyć to wydarzenie kilka razy, dokładnie 3. Będzie to o godzinie 21, 21.45 i 22.15 w podwórku kamienicy przy ulicy Obotryckiej 10 w sobotę 13 czerwca.
21: Towarzyszyć będzie temu specjalna oprawa świetlna i profesjonalny podkład orkiestrowy. Podczas 2 dni w Gorzowie na kulturalnym szlaku ponad 70 artystycznych miejscówek. To rekordowa liczba. Harmonogram na stronie MCK-u.
10: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
11: W piątek mówiliśmy o Willi Herzoga, było też o oskarżeniu o pobicie ze skutkiem śmiertelnym.
0: Willa Herzoga po kilkunastu latach degradacji doczekała się przebudowy. Zabytek na Gorzowskim Bulwarze wzbudza emocje, bo projekt nowej szklanej części nie podoba się mieszkańcom. Ma powstać hotel z restauracją. W internecie zawrzało, oprócz wyremontowania XIX-wiecznego budynku, od strony bulwaru pojawi się szklana antresola z salą i zadaszonym tarasem. Z kolei od parkingu stanie 4-piętrowy budynek. Ocena estetyczna jest kwestią indywidualną. My musimy pilnować strony prawnej, podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
5: Przez wiele lat budynek pozostawał niewykorzystany i niestety stopniowo niszczał. Nieruchomość jest własnością prywatną od 2009 roku. Od 2010 rozpoczął się w niej proces inwestycyjny i trwa od wielu lat. Ostatnio prace przyspieszyły, jest szansa na to, że przywrócone zostanie temu miejscu życie i nowa funkcja. Rozwiązania architektoniczne wywołują różne opinie mieszkańców, od pozytywnych po negatywne. Jest to naturalne, ale rolą służb miejskich jest dopilnowanie, aby inwestycja była realizowana zgodnie z prawem. Wymogi prawne są w tej inwestycji zachowane. Ważne jest też to, że zabytkowy budynek, który przez lata pozostawał pusty, ma szansę zostać uratowany i ponownie służyć mieszkańcom.
0: Miejmy nadzieję, że właściciel dokończy całą inwestycję. Niestety wcześniejszy los willi Herzoga nie był łaskawy. Willa przy ulicy Nadbrzeżnej w 2009 roku została sprzedana prywatnej osobie za pół miliona złotych, jednak nic się nie działo i magistrat nakładał kary finansowe. Toczyły się batalie sądowe. W 2019 roku właściciel przeprowadził większe roboty. Wstawił nowe okna, odnowił elewację, uratował konstrukcję budynku. W październiku 2024 roku wydane zostało pozwolenie na rozbudowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu. Oskarżony twierdzi, że ratował partnerkę, a prokuratura, że pobił ją na śmierć. Akt oskarżenia trafił do sądu w Gorzowie. 68-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Przebywa on w areszcie. Antoni R. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem był zgon 65-latki. Oskarżony nie przyznał się do winy, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
6: W toku śledztwa poczyniono ustalenia, z których wynika, że do tragedii doszło 5 stycznia 2026 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Kiedy to Antoni R., działając z bezpośrednim zamiarem lub godząc się na skutek, zadał liczne ciosy w klatkę piersiową swojej partnerce, 65-letniej Barbarze K., co doprowadziło do obrażeń jej ciała w postaci m.in. obustronnych złamań żeber, a także rozległych wylewów krwawych podopłucnowych, ostrej rozedmy płuc oraz nadzianki krwotocznej tkanek miękkich i śródpiersia, w wyniku czego u pokrzywdzonej nastąpiła ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, która była bezpośrednią przyczyną jej zgonu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni R. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że reanimował Barbarę K. i chciał jej pomóc i ją ratować. Zresztą takie polecenia usłyszał, wzywając karetkę pogotowia. Prokurator wykonał szereg czynności, które pozwoliły między innymi na ustalenie, że obrażenia pokrzywdzonej, które zostały stwierdzone, powstały przyżyciowo i to w zbliżonym czasie. Wykluczona została również chorobowa przyczyna jej zgonu. Szczegółowo zweryfikowane z kolei wyjaśnienia samego podejrzanego okazały się niewiarygodne, a jego postawa procesowa w związku z tym została oceniona jako linia obrony zmierzająca do uniknięcia odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Za zarzuconą Antoniemu R. zbrodnię grozi odpowiedzialność karna od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Antoni R. nie był dotychczas karany sądownie. Rekordowa kwota ulicznej zbiórki na rzecz gorzowskiego hospicjum. Zebrano 124 tysiące złotych i ta suma może jeszcze wzrosnąć. Nadal wpływają przelewy blikiem. Nowa opcja cieszy się zainteresowaniem gorzowian i nie tylko. Wpłat blikiem jest na około 4 tysiące złotych. Zdecydowana większość wsparła akcję w tradycyjny sposób, czyli wrzucając datki do puszek wolontariuszy. Pieniądze posłużą pacjentom, priorytetem nowe auto, mówi Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila.
7: W tym roku otworzyło się to narzędzie jakby przed nami i my z niego korzystamy. Z duchem czasu i nie tylko podczas zbiórki, można robić przelew blikiem na znany wszystkim numer telefonu hospicyjnego 787-956-313. Hospicjum, tak jak każda inna placówka medyczna, poddawana jest wpływom ekonomicznym, czyli wszelkie podwyżki w mediach, to wszystko, ceny żywności, paliwa, to także nas dotyczy i oczywiście bardzo prosimy o wsparcie, ponieważ każda złotówka jest potrzebna. My się zobowiązujemy corocznie do tego, żeby właśnie to były środki, które trafiają bezpośrednio do pacjenta, na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny. Myślę, że w tym roku taką ważną informacją jest to, że z puli zebranych środków przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów właśnie w tym dziale naszym, który mamy od wielu, wielu lat. Czyli chcemy jeździć do pacjentów, do jeszcze większej liczby pacjentów, musimy kupić kolejne auto.
0: Na ulicach Gorzowa, Deszna i w Strzelcach Krajeńskich kwestowało około 700 osób. W ubiegłej edycji zebrano 117 tysięcy złotych. Kilka milionów przed telewizorami, a w nim Gorzów. Światowe kolarskie emocje w sierpniu. Do województwa lubuskiego wraca Tour de Pologne. Po 24 latach zawodnicy zawitają do Gorzowa. 5 sierpnia odbędzie się start trzeciego etapu wyścigu. Kolarze przyjadą z Gorzowa do Zielonej Góry. To prawie 200 kilometrów. Przyjazd zobaczyć może kilka milionów ludzi na całym świecie, mówi Lech Piasecki, który przez kilkanaście lat sporganizował imprezę.
12: To jest oglądalność w telewizji, poza tym Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, 60 czy 80. Poza tym są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata ta przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, bo tutaj długo stoimy czekamy.
13: Na kibica tak.
12: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów, też żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótkich takich tam troszkę za kostkę i to było ok, jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
0: Kolarski tur rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, finisz 9 sierpnia w Wieliczce. Tegoroczny wyścig odbędzie się pod hasłem Północ-Południe.
21: Damki nie tylko dla dam.

0: pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla pory, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodny. No i tyle w zasadzie.
1: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
0: Tak, damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Panowie, jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
1: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie.
0: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą. To czy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudościeżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takie, na których można jeździć i ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają. Te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. W tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda, nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawiają satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50 i 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania i chce taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawić.
1: Co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
0: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramie jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
3: Sobotni poranek nie może być stracony. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy. Jak zawsze mamy garść dla was edukacyjnych informacji i będzie naprawdę ciekawie, bo edukować się można przez granie w planszówki różnorodne, bo są to gry strategiczne, logiczne, detektywistyczne, ale także przez nabywanie nowych umiejętności, jak na przykład spędzając wakacje w wojsku. Opowiemy także o damkach, ale tutaj chodzi o rowery. Dla kogo, jak i po co? No i także zaglądniemy do Parku Narodowego Ujście Warty. Gotowi? Zaczynamy!
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
3: Planszówki dla wszystkich, małych i dużych, w ramach budżetu obywatelskiego. Do wyboru będzie 100 pozycji. Cykl wydarzeń Gorzów gra w planszówki, to soboty.

0: 13 i 20 czerwiec. Szał grania od godziny 10 do 17 w szkole podstawowej numer 21 Przytaczaka, mówi Paweł Kamrat, inicjator wydarzenia.
1: Myślę, że jeżeli coś dobrego możemy powiedzieć o pandemii COVID-a, to właśnie to, że dzięki temu jest taki renesans gier planszowych. Rodziny, które zostały zamknięte w domu, no szukały tych jakichś możliwości różnych do tego, żeby ten czas wspólnie spędzić i te gry planszowe były do tego no naprawdę fenomenalne, tak? No po prostu zamawiamy grę planszową, czy nawet coś, co mieliśmy w domu, rozkładamy całą rodziną, spędzamy w jakiś sposób wspólnie czas i to zostało. I to na szczęście zostało, że te planszówki są coraz bardziej popularne i tak naprawdę to nie jest już rozrywka. Kiedyś to się mówi, że to jest rozrywka dla nerdów, teraz już tak naprawdę każdy ma przynajmniej jednego znajomego, który jest jakimś zapaleńcem gier planszowych. Wszystkie spotkania odbędą się w szkole podstawowej 21 tutaj na Piaskach. Około 100 gier planszowych i będzie można przyjść, wypożyczyć taką grę, zagrać na miejscu. Zachęcamy zarówno osoby, które nie miały do tej pory zbyt dużej styczności z grami planszowymi, bo tutaj mogą zobaczyć, czy to jest dla nich, czy ta rozrywka im się podoba. Zapraszamy również osoby, które chciałyby jakieś tytuły przetestować, zanim kupią je sobie prywatnie, bo będzie tych gier bardzo, bardzo dużo i będą przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych i będą o różnej bardzo tematyce, będą gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne, bardziej tradycyjne, mniej tradycyjne, także no tutaj naprawdę repertuar będzie bardzo, bardzo szeroki, każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. To jest właśnie jakby pokłosie poprzednich edycji tego budżetu obywatelskiego, że te gry, które zostały ze środków miasta Gorzowa zakupione, zostały właśnie w bibliotece do wypożyczenia właśnie przez mieszkańców, nie tylko myślę, że osiedla Piaski.
0: Na spotkanie w sobotę w szkolnej stołówce cieszy się Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
2: Bardzo się cieszę, że budżet obywatelski jest w ogóle w Gorzowie, że stawia na takie właśnie działania. Cieszymy się, że możemy zaproponować naszym mieszkańcom i osiedla, i Gorzowa właśnie udział w takich rozgrywkach gier planszowych, ponieważ myślę, że dzisiaj jest to prawie że nowum, takie jak kiedyś były gry komputerowe i zmierzają teraz i uczniowie, i dorośli, rodziny, żeby właśnie grać w te gry planszowe. Dlaczego chcemy, żeby jak najwięcej było uczestników? Ponieważ stawiamy na relacje. Relacje w ostatnich czasach trochę zostały zagubione, ponieważ telefony komórkowe, komputery, te, że tak powiem, media trochę nas porozdzielały. Gry planszowe z powrotem nas połączą. Relacje rodzinne, relacje rówieśnicze zostaną na powrót gdzieś odbudowane. W naszej stołówce szkolnej mamy tam mnóstwo fajnych stołów, które można połączyć, które można w różne konfiguracje ustawić. Jest też kącik dla młodszych dzieci. Mogą odbywać się na dworze, jeżeli aura na to pozwoli i organizatorzy, którzy z nami tutaj współpracują, na to przystaną. Jest to już kolejna edycja tego projektu. Mamy już jakąś część gier planszowych w bibliotece zgromadzoną. Korzystają z tego nauczyciele i na zajęciach pozalekcyjnych, i na lekcjach czasami, bo są to gry i strategiczne, ekonomiczne, które odbudowują i relacje, i też pobudzają do myślenia, co jest bardzo ważne.
0: Koszt cyklu to niecałe 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu gry trafią do biblioteki.
3: Dobra kasa i przydatne umiejętności. Weź udział w wakacjach z wojskiem. 27-dniowe szkolenia w Skwierzynie, Wędrzynie i w Międzyrzeczu. Są 3 turnusy, szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie prawie 6 tysięcy złotych brutto. Program jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą przeżyć świetną przygodę i czegoś się nauczyć, mówi podporucznik Dawid Śladek z WCR-u w Gorzowie.
4: Mogą przeżyć świetną przygodę, nauczyć się umiejętności na tym szkoleniu, poznać nowe
3: osoby i w dodatku jeszcze za to otrzymać całkiem niezłą sumę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na takie szkolenie, to oczywiście zostaniemy skierowani na komisję lekarską. Tutaj tak naprawdę będzie wykluczać nas jakaś trwała choroba. Przeciętny, zwykły człowiek raczej bez problemu przejdzie. To są podstawowe badania z zakresu badanie słuchu, badanie wzroku, ciśnienia krwi, ogólnej postawy. Trzeba po prostu przyjść, złożyć wniosek, wyznaczymy termin, stawić się na tą komisję i przejść. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą się zgłosić. Podstawowe uposażenie za miesiąc służby to jest 6300 zł brutto. W związku z tym, że to jest niepełny wymiar miesiąca, bo 27 dni, tutaj możemy liczyć na niespełna, lekko poniżej 6000 zł. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatków, więc dla nich to będzie kwota netto. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 26 roku życia, no to ta kwota będzie troszkę mniejsza. Każdy ochotnik, który się zgłosi pierwszego dnia wcielenia, zostanie umundurowany. Pełne wyposażenie, od skarpetek, majtek, mundur, po zasobniki, to wszystko dostanie. Chociaż oczywiście tutaj takie już są czasy. Przypominamy, mamy taką też u nas na naszym profilu facebookowym Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim checklistę. Warto wziąć sobie dodatkowe skarpetki, butelkę z tym filtrem. Może się przydać jakieś kremy, może jakieś tam nawet na odcisk, jeżeli by się pojawił plasterek. I co zabawne jak dla mnie, pamiętajcie o ładowarkach do telefonu. Telefonów oczywiście nie zabieramy, chociaż odradzamy zabierać na ćwiczenia raz, żeby nie kusiło, nie robić zdjęć, bo to jest akurat zabronione, a poza tym można go uszkodzić. Nie od pierwszego dnia czeka nas intensywne szkolenie. Pobiegamy, postrzelamy, także nogi będą boleć, będą, ale przestaną. A jak przestaną, to znaczy, że się zregenerowały i będą mocniejsze. To jest naprawdę aspekt, o którym trzeba pamiętać. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Czeka nas intensywne szkolenie z zakresu właśnie strzelectwa, obsługi broni, strzelania. Tu już oczywiście będzie ostra amunicja. Pamiętajmy, że obsługa broni i strzelanie to nie tylko umiejętność taka manualna. To też uczymy się skupienia, przede wszystkim uważności, nie tylko na celu, ale też na całym otoczeniu. To są naprawdę przydatne rzeczy, które gdzieś mogą procentować, niekoniecznie jeżeli się zdecydujemy na wojsko, ale w życiu codziennym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u. Jest to możliwe. Naprawdę bateria nam siada i będziemy potrafili określić podstawowe kierunki. Fajna umiejętność na przyszłość. Kolejnymi na przykład właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Też są sytuacje w życiu, w których możemy się znaleźć po prostu. Nabywanie podstawowych umiejętności dodaje pewności siebie. Nieraz zauważamy, że osoby, gdy widzą poszkodowanego, nagrywają. Ale to też wynika ze strachu i z braku tych umiejętności. Oczywiście udzielenie pierwszej pomocy to już jest zadzwonienie pod numer 112, ale to podstawowe ułożenie, sprawdzenie oddechu. Jeżeli tego nie ćwiczymy, jeżeli tego wcześniej nie nabyliśmy tych umiejętności, tej wiedzy, nie wiemy co robić po prostu, nie pomożemy tej osobie. Na przykład przetrwanie w trudnych warunkach. To też jest ważne. Możemy się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji. Tutaj będziemy sobie w stanie po prostu poradzić.
4: Zgłoszenie przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w UCR-ach. Pierwszy turnus już trwa do 4 lipca. Kolejny ruszy 13 lipca w Wędrzynie i Międzyrzeczu, a ostatni 17 sierpnia w Skwierzynie. Całość kończy się przysięgą.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Gdzie można postawić dom? Które tereny są pod fabryki? Gorzowianie będą mogli to sprawdzić na geoportalu. Radni w maju przyjęli jednogłośnie plan ogólny dla Gorzowa. Dokument określa, które tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, które są pod przemysł, a gdzie mają być obszary zielone i dla rekreacji. Wszystkie te informacje mieszkańcy znajdą na gorzowskim geoportalu. Mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent Gorzowa.
6: Oczywiście to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego. Powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli ten geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
7: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowę, nie wiem, domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
6: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest to oczywiście ten projekt planu, który podlegał wyłożeniu. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. I my liczymy, że w czerwcu, już w końcówce czerwca, będzie można powiedzieć, że plan obowiązuje i wówczas natychmiast go umieścimy na geoportalu, tak żeby dać pełną informację mieszkańcom, co mogą zrobić z daną nieruchomością.
7: Czyli wakacje powinno to już z grubsza działać.
6: Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca, jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego na tej sesji, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
0: Plan ogólny musi jeszcze ocenić wojewoda lubuski. Wakacje naniesione będzie na geoportal. Przypomnijmy, przyjęcie planu poprzedziły konsultacje. Gorzowianie wzięli w nich liczny udział, zgłosili 1000 uwag do projektu.
4: Damki nie tylko dla dam. Wiosna, więc na drogi wyjeżdżają rowerzyści. W ruch poszły szosówki, górale i rowery turystyczne. Sprzęt kosztuje od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ciekawe, od kilku lat trend jest taki, że tak zwane damki wybierają nie tylko kobiety, ale też panowie. Mówi Lech Piasecki, legenda kolarstwa, właściciel sklepu rowerowego w Gorzowie.
8: W każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć. W jakim terenie? Czy to będzie miasto, czy będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. I pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodniej. No i tyle w zasadzie.
4: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
8: Tak, damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. Jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
4: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie.
8: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą. To czy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudościeżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć. I myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak. No, ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i I też no, ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takie, na których można jeździć się ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no, szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają. Te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. W tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda. Nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawią satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50 i 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania i chce taki rower, też może sobie go jak najbardziej sprawdzić.
3: Co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
8: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramię jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne. Tak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas w sklepie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest no, dużo droższa.
3: Cena roweru często tkwi w detalach. Osprzęt, przerzutki, kierownica, to powoduje, że dwa teoretycznie zbliżone do siebie rowery różnią się ceną nawet o 10 tysięcy złotych.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Film i spacer z muzealnikiem i leśnikiem będzie o Włodzimierzu Korsaku. Muzeum w Gorzowie przygotowuje wydarzenia na 140. rocznicę jego narodzin. Planowany jest spacer, który wystartuje w Korsakówce w Kłodawie. Budynek działa od 2014 roku. Pomysł inspirowany jest cyklem, który muzeum już z powodzeniem prowadzi razem z Nadleśnictwem Bogdaniec. Powstaje także krótki film dokumentalny. Premiera ma odbyć się na jesień i to w iście hollywoodzkim stylu. Mówi Monika Kowalska z Muzeum Lubuskiego.
9: W ramach roku Korsaka muzeum wspólnie z Nadleśnictwem przygotowuje program działalności dla rodzin, dla mieszkańców miasta Gorzowa Wielkopolskiego, mieszkańców gminy Kłodawa, ale również turystów, którzy przyjeżdżają tutaj do Kłodawy właśnie z myślą o Włodzimierzu Korsaku, ponieważ od 2014 roku przy Nadleśnictwie Kłodawa znajduje się Izba Pamięci poświęcona Włodzimierzowi Korsakowi. Izba Pamięci została przygotowana przez Muzeum Lubuskie. Prezentujemy tutaj ekspozycję o charakterze biograficznym, która powstała w oparciu o naprawdę bogaty i różnorodny życiorys Włodzimierza Korsaka. W izbie prezentowane są zarówno dokumenty osobiste, odznaczenia, rękopisy twórczości literackiej, maszynopisy, albumy fotograficzne. Jest bardzo dużo pamiątek z różnej działalności Włodzimierza Korsaka i tą różnorodną działalność chcielibyśmy propagować. Stąd też pomysł, aby forma, którą już stosujemy w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu, czyli spacer z leśnikiem i muzealnikiem, zadebiutował również tutaj. Chcielibyśmy postawić, tak jak mówiłam, zarówno na edukację historyczną, czyli spacer z muzealnikiem tu po Izbie Pamięci, wprowadzenie w życie działalność Włodzimierza Korsaka, a następnie spacer z leśnikiem i prezentacja wspaniałej ścieżki edukacyjnej mieszczącej się tutaj na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Również planujemy jesienią premierę filmu krótkometrażowego, dokumentalnego, ponieważ zmierzamy z duchem czasu. Wiemy, że zaprezentowanie postaci Włodzimierza Korsaka dzisiejszemu odbiorcy to jest postawienie na nowoczesne formy przekazu. Stąd też pomysł na krótki film dokumentalny, który stawia na faktografię, na chronologię, ale jest przystępny i mamy nadzieję sprosta wyzwaniom współczesnego świata i będzie dobry w odbiorze dla mieszkańców miasta, regionu i turystów. To jest kolejne z działań, które wykonujemy wspólnie. 10 lat temu w ramach 130. rocznicy urodzin Włodzimierza Korsaka powstała książeczka edukacyjna dla dzieci, Wizyta w Korsakówce. To był ukłon w kierunku najmłodszych odbiorców oferty edukacji historycznej i przyrodniczej w tym miejscu i musimy powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy z Nadleśnictwem. Wiemy, że forma ta cieszy się dużą popularnością, frekwencja w Korsakówce jest bardzo duża, co nas cieszy niezmiernie i cieszymy się, że mamy takiego partnera w postaci Nadleśnictwa Kłodawa, ale również trzeba docenić udział Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który pamięta o pionierze Miasta Gorzowa i zasłużonej postaci dla miasta i regionu, jaką był Włodzimierz Korsak. I może, żeby nie przeciągać, dodam, bo pewnie Państwo zapytają, dlaczego Włodzimierz Korsak tutaj. Otóż tak jak wspomniałam, w 1945 roku Włodzimierz Korsak wraz z małżonką przybył jako pionier miasta do Gorzowa, ale bliskie były mu oczywiście lasy. Tutaj w Mszańcu spędzał czas wolny. Mszaniec znajduje się na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Objeżdżał okoliczne lasy, zajmował się inwentaryzacją zwierzostanu. Był organizatorem Ligi Ochrony Przyrody, organizował koła łowieckie, więc ta edukacja leśna, łowiecka była mu szczególnie bliska i to miejsce w postaci Nadleśnictwa Kłodawa na pewno było bliskie jego sercu. No, chcielibyśmy taką zrobić premierę wow i wykorzystać infrastrukturę miejską, także na pewno na początku września poinformujemy Państwa o miejscu prezentacji. Nie będzie to, nie chcemy, żeby to było, czy tak z jednej strony na pewno tu też zaprezentujemy, czy w muzeum, ale chcielibyśmy, żeby premiera była taka wielkomiejska może.
0: Co to takiego będzie? Przekonamy się po wakacjach. Przypomnijmy, Korsak był m.in. przyrodnikiem, podróżnikiem, pisarzem oraz pionierem Gorzowa.
4: Dziesiątki tysięcy turystów w najmłodszym Parku Narodowym Ujście Warty w Lubuskiem. Jednak liczby mogą być większe. Liczniki są zamontowane na głównych szlakach turystycznych w formie m.in. mat rozłożonych na ścieżkach. Jednak dane mogą być niedoszacowane, mówi rzecznik Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
10: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać, mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, bo wiadomo, jak ktoś już odwiedzi raz ośrodek muzealny, co prawda za pierwszym razem nie da się wszystkiego tutaj zgłębić i poznać i za każdym razem coś nowego się odkrywa, ale też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim. Więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie i zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych organizujemy. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. 1 lipca skończymy. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin, mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji, także zapraszamy też. Różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
4: Jak wynika z liczników, ujście Warty odwiedziło w 2025 roku ponad 65 tysięcy turystów. Park przy liczeniu współpracuje z poznańskim UAM-em, Wydziałem Turystyki i Rekreacji. Przypomnijmy, 25-letni rezerwat w Lubuskiem słynie przede wszystkim z ptactwa. Jest ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lękowych i zagrożonych, jak na przykład wodniczka.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Nie ułatwiajmy życia włamywaczom. Rusza sezon na wyjazdy. To czas aktywnego działania także przestępców. Wyjeżdżasz? Zabezpiecz mieszkanie. Podstawa to upewnienie się, że drzwi i okna w mieszkaniu, piwnicy, garażu czy w altankach działkowych są zamknięte. Warto zadbać o dobre relacje z sąsiadem, który zajrzy na naszą posesję czy zapali światło wieczorem, żeby stworzyć wrażenie obecności w domu. W końcu nie dawajmy znać przez social media, że wyjechaliśmy. Zdjęcia i rolki mogą poczekać do naszego powrotu, radzi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
11: Złodzieje czy włamywacze nie robią sobie nic. Tak jak każdego roku, czy to na wakacje, czy właśnie na ten okres bożonarodzeniowy, czy okres wielkanocny, który też łączy się z wyjazdami, zawsze nie zapominajmy, aby odpowiednio i profesjonalnie zabezpieczyć nasz dobytek, aby porozmawiać na przykład z sąsiadami, żeby rzucili okiem na nasze mieszkanie, czy na nasz dom, czy na naszą posesję. Sprawdźmy okna, sprawdźmy zamki, nawet 2-3 razy. Jeśli mamy możliwości pod kątem zainstalowania jakiegoś monitoringu, to również powinniśmy tego rodzaju rozwiązania techniczne stosować w naszym domu czy w naszym mieszkaniu. I też bym może nie przestrzegał, ale zalecał wstrzemięźliwość w publikowaniu różnego rodzaju postów o jakichś wyjazdach zagranicznych czy dalekich wyjazdach w kraju pod kątem Świąt Bożego Narodzenia. Nawet nie wiemy, ile osób może obserwować nasze social media i może nawet również te osoby, które mają wobec nas negatywne zamiary, mogą nasze media społecznościowe obserwować i warto jednak z tego bożonarodzeniowego wyjazdu pochwalić już po powrocie, a to co powiedziałem na początku, starajmy się zabezpieczyć nasz dobytek, nasze mienie. Jeśli mamy chociażby jakiekolwiek minimalne przypuszczenia, że nasze mieszkanie czy nasz dom padł ofiarą włamania, kradzieży, to oczywiście jak najszybciej prosimy o poinformowanie lubuskich, gorzowskich, zielonogórskich policjantów o tego rodzaju zdarzenie, ponieważ im szybciej poinformujemy policjantów o dokonaniu przestępstwa przez jakieś nieznane osoby, tym szybciej będziemy mogli zacząć działać, podejmować różnego rodzaju czynności procesowe czy operacyjne, na przykład zabezpieczyć szybko monitoring, a jeśli takie zgłoszenie dotrze do nas po upływie 2-3 tygodni, to wtedy szansa na zatrzymanie tego rodzaju osoby będzie krótsza. Dlatego takie trzy kwestie. Rozmowa z naszymi sąsiadami, zaufanymi osobami, do których mamy zaufanie, aby po prostu rzucili okiem na nasze mieszkanie, na nasz dom. Samodzielne sprawdzenie właśnie wszystkiego rodzaju zabezpieczeń, rolet zewnętrznych, okien, drzwi, zamków. Czy dobrze przygotowaliśmy się do wyjazdu, czy wszystko jest w odpowiedni sposób zabezpieczone. No i ten trzeci punkt, czyli ta delikatna wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o media społecznościowe.
0: Zadzwoń pod numer 112.
5: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy, a tego sportu u nas lokalnie coraz mniej, zbliża się sezon ogórkowy, ze sportów drużynowych zostanie już tylko żużel, jest jeszcze jak najbardziej piłkarski Stylon walczący o awans do trzeciej ligi, jeszcze jest właśnie Stal mierząca się w niedzielę we Wrocławiu, przed nami także święto sportu, jakim będzie sierpniowe Tour de Pologne. O tym i w ogóle o rowerach więcej w mojej rozmowie z Lechem Piaseckim, legendą polskiego kolarstwa, aktualnie właścicielem znanego gorzowianom sklepu z rowerami. Zapraszam.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Toruń sprawił Stali zimny prysznic. Gorzowcy żużlowcy przegrali na Motoarenie 38-52. Teraz chwila przerwy PGE Ekstralidze i 14 czerwca mecz we Wrocławiu z miejscową Betard Spartą. Po wyrównanym początku gospodarze uzyskali wyraźną przewagę w meczu. Tym razem nieco słabiej pojechali wszyscy stalowcy. Najlepszy był Thompson, który w 6 startach przywiózł 12 punktów, ale i on nie ustrzegł się 2-0. Mecz nie wyszedł także najmłodszym zawodnikom. Z problemami sprzętowymi mierzył się Adam Bednarz, który zdobył ostatecznie 2 punkty w 5 startach. Mówią po meczu Piotr Paluch, trener GZ Stali, i Oskar Paluch, młodzieżowiec.
12: Początek zawodów był całkiem udany, później bieg młodzieżowy gorzej, czwarty bieg było w miarę, ale Buba zrobił dobrą robotę, też dzisiaj kurde, troszkę mu się sprzęt posypał, gaźnik, nie było tej szybkości, kłopoty ze sprzęgłem, no. Liderzy pojechali swoje, Rzek walczył na torze, dobrze jechał, też nie jechał tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Natomiast pozostali też nie robili takich punktów, czy co mieli robić. I Mati Polestar dopiero w ostatnich dwóch kolejkach tak zaczął jechać, lepiej zmienił motor. No, mistrz polski, mocny rywal, tutaj to nie wybacza żadnych błędów na torze.
13: Na pewno jest klucz, żeby cała drużyna jechała równo w każdym spotkaniu. To jest klucz do zwycięstwa. Dzisiaj tej równości nie było. Każdy gdzieś tam z nas napotykał jakieś problemy. Ja nie mogłem wjechać kompletnie ze startu. W sumie nie tylko w tym meczu, więc borykam się z tym problemem, na którym cały czas pracuję, więc ja mogę powiedzieć tutaj tylko to za siebie, więc jest ciężko. Lecz na pewno wiem, że wkładam dużo pracy w to, co robię i wiem, że na pewno będzie lepiej. Może nie, że nie czuję bólu, lecz nie przeszkadza mi aż tak bardzo to w jeździe, ale jest na pewno dosyć duża kontuzja, która będzie dokuczała przez długi czas, lecz już się przyzwyczaiłem z tym jeździć.
3: Gorzowianie po meczu w województwie kujawsko-pomorskim spadli na 6. lokatę w tabeli.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Warta Gorzów skończyła sezon. Podopieczni Grzegorza Bajko w ostatniej kolejce trzeciej ligi wygrali 2-0 z Pniówkiem Pawłowice. Bramki zdobyli Jowin Radziński i Nikodem Gireń. Bordowo Granatowi skończyli ostatecznie na 8 miejscu w tabeli. Zgromadzili 52 punkty dzięki 15 wygranym i 7 remisom. Do tego doszło 12 porażek. Warciarze zdobyli 52 bramki, stracili ich 47. Ligę wygrała Lechia Zielona Góra, która bezpośrednio awansowała do Betclic drugiej ligi. Na drugim miejscu skończył Górnik Polkowice.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
3: Do Wrocławia GZ Stal w najmocniejszym składzie. Trener Piotr Paluch ogłosił zestawienie na niedzielne spotkanie z Betard Spartą. Zaskoczeń nie ma, szkoleniowiec ma do dyspozycji wszystkich podstawowych zawodników. O punkty powalczą Jack Holder, Paweł Przedpełski, Anders Thompson, Oskar Paluch, Adam Bednarz i Matiasz Polesztat. Skład uzupełniają Marcel Szymko i Oskar Hatłas. Szkoleniowiec żółto-niebieskiej zapowiada walkę w stolicy Dolnego Śląska.
12: W życiu nie lekceważymy żadnego rywala. Jedziemy tam powalczyć, będziemy ładnie się pościgać. To jest trudny teren, oni tam potrafią u siebie jechać i chcemy dobrze pojechać we Wrocławiu, aby zrobić bardzo dobry wynik.
3: O punkty we Wrocławiu będzie ciężko, mimo że Sparta zmaga się z kontuzjami podstawowych zawodników. Po urazie wraca Artiom Łaguta, z kolei za Daniela Biuliego szkoleniowiec Piotr Protasiewicz będzie mógł zastosować zastępstwo zawodnika. Mecz w niedzielę o godzinie 17. Z kolei już jutro swój barażowy bój o awans do trzeciej ligi rozpoczynają piłkarze Stylonu Gorzów. Podopieczni Mateusza Konafała o godzinie 17 zmierzą się z Piastem Żmigród. W razie wygranej czeka ich jeszcze finał z kimś z dwójki Ruch z Dzieszowice, Raków 2 Częstochowa. Z każdą z tych ekip niebiesko-biali grali po reaktywacji w 2011 roku. Ostatni mecz w Żmigrodzie odbył się w 2019 roku. Górą byli wtedy Stylonowcy 3-0. Bramki zdobywali Michał Pakuła i Michał Przybyła 2. Jak na ironię, Stylon zajął wtedy w trzeciej lidze ostatnie miejsce i spadł.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Do środy można składać uwagi do ofert złożonych przez gorzowskie kluby sportowe. Chodzi o kluczowe dyscypliny sportowe w rozgrywkach ligowych. Wnioski złożyło 7 klubów na ponad 4 miliony złotych. Najwięcej chce siatkarski Kuprum Stilon, 1,5 miliona oraz koszykarki AZS-u AJP, równy milion. Piłkarska Warta Gorzów wnioskuje o 565 tysięcy złotych, ręczna Stal Gorzów o 470 tysięcy, a wodna Alfa o 372 tysiące. Koszykarski Kangu Basket potrzebuje 120 tysięcy, a tenisowa Gorzowia 84 tysięcy. Czy kluby dostaną tyle, ile by chciały? Wcześniej to się nie zdarzało, ale wkrótce się przekonamy. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
5: Sportowy Gorzów w Radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
3: Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że gorzowianie, być może jest to kwestia tego, że długo tej imprezy u nas nie było, a jakby takich zaciekłych fanów kolarstwa jest wciąż sporo, natomiast no jakby każde miasto ma tam swoją konkretną pulę. Jak wytłumaczyć gorzowian tak najprościej, jak dużej skali jest to impreza, jak ważna to jest impreza?
14: No to Tour de Pologne jest na świecie mamy największe tury. Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España. To są trzy tury, które trwają po 3 tygodnie. Zaraz za tymi turami są imprezy tygodniowe, takie jak Tour de Pologne, Tour de Suisse, Deutschland Tour, jeszcze tam wiele innych wyścigów mniejszego kalibru. Na świecie jest 20 kilka wyścigów tego cyklu i Tour de Pologne jest właśnie w tym cyklu najważniejszych wyścigów na świecie. To jest, nie wiem do czego to porównać, do Champions League. Nie wiem,
3: jakby mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej na przykład u nas.
14: Tak. Czy nie wiem, do jakiegoś Grand Prix na żużlu, które się też odbywa nie wszędzie i nie każdy może taką imprezę mieć. Więc cieszę się, że władze tutaj lokalne zdecydowały się na to, żeby przyjąć Tour de Pologne do Gorzowa, że przez województwo lubuskie przejedzie barwna kolumna wyścigu. Myślę, że to się nie zmieniło od czasu, kiedy ja pracowałem. Razem z wyścigiem jedzie około 1300 osób. To są oczywiście zawodnicy, ekipy. To są ekipy techniczne, które rozkładają start i metę. To są dziennikarze, to jest ekipa telewizyjna. Ekipa telewizyjna liczy około 110-120 osób. To są wozy transmisyjne, prawda? To są wozy dziennikarskie, wozy prasowe. Także to wszystko musi być zgrane. Do tego wszystkiego musi być przypisana logistyka. Myślę, że Michał w tej chwili Paluta robi tą logistykę. Za dawnych czasów ja to robiłem. Minutówkę przejazdu też kolarzy trzeba przewidzieć na danym terenie, przy konfiguracji terenu. Przy potencjalnym wietrze zakłada się, jaką szybkością mogą ci kolarze przejechać dany etap, po to, żeby pod to ustawić godzinę startu, godzinę mety i oczywiście transmisję telewizyjną. I to wszystko musi nam się spiąć. Oczywiście są tam jakieś, powiedzmy, odchyłki, bo jeżeli kolarze będą mieli z Gorzowa do Zielonej Góry z wiatrem, no to wiadomo, że pojadą bardzo szybko. Jeżeli będą mieli pod wiatr, no to pojadą troszkę wolniej, więc to wszystko nam tutaj się musi poukładać, pospinać. Oczywiście są jakieś tam małe odchyłki od tego, ale to jest wkalkulowane w to wszystko, co się robi przy organizacji i ten cały plan minutowy, całej logistyki wyścigu, bo układamy logistykę przejazdu kolarzy, a pod to wszystko robimy logistykę pracy ekipy technicznej, rozłożenia mety. No metę, żeby rozłożyć, łącznie na Tour de Pologne mamy około 20 tirów scenografii, którą trzeba rozłożyć, którą trzeba, nie wiem, te takie dmuchańce, które są w Polsce bardzo barwne, kolorowe, które na innych wyścigach. Tyle tego nie ma, no ale też tutaj chcemy zapromować i pokazać tych sponsorów. Też scenografia startu, która jest troszkę mniejsza, ale też trzeba ileś tam godzin, żeby to porozstawiać. No i to wszystko musi być zgrane i na czas porozstawiane po to, żeby to wszystko zagrało. No były sytuacje takie gdzieś tam na wyścigach, nawet swego czasu, jak byliśmy na 70. Lubiszowym Tour de Pologne, gdzie start był we Włoszech, na Passo Pordoi była meta etapu, gdzie najpierw z Madonna di Campiglio przejeżdżały samochody ze scenografią, zepsuł się jeden z tirów na ciasnym zakręcie i wszystko,
15: jak to we Włoszech,
14: wszystko resztę stanęło, i trwała walka z tym, żeby ta scenografia, to był jeden z pierwszych samochodów, które jechały pod tą górę, żeby reszta aut mogły przejechać, bo droga okrężna na tą górę była dosyć długa. Po czym wszystko się udało, scenografia została rozstawiona, przyszedł bardzo silny wiatr z deszczem i gradem i tą scenografię praktycznie zmuknął, więc ekipa dwoiła się, troiła po to, żeby tą scenografię móc z powrotem szybko porozstawiać, i kolarze już się bardzo szybko zbliżali do tej mety. No, udało się, może nie wszystkiego ustawili, co mieli tam przewidziane, ale się udało i ktoś, kto nie był zorientowany, to nie zauważył żadnych ubytków, że tak powiem, w tej scenografii. I to są takie sytuacje, które patrząc, nie wiem, w okienko telewizora, czy gdzieś tam relacje, no tego nie widać. Natomiast to, co się dzieje właśnie przy organizacji, przy tym, żeby to wszystko zagrało, to naprawdę jest duża nerwowa i armia ludzi przy tym pracuje.
15: Mhm. Pamięta pan jakąś średnią popularność telewizyjną, jaką popularnością telewizyjną się Tour de Pologne cieszy? Jaka tam średnia oglądalność jest?
14: Kilka milionów, już nie powiem, bo to się to zmienia, ale nie wiem, 4, 6, 8, w zależności od trzeba zobaczyć te statystyki. Będąc przy tym kilka lat temu pracując, to miałem to, że tak powiem, w głowie i w jednym palcu. W tej chwili, no, uciekło mi, przepraszam, nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że takie pytanie.
15: Nie, potrzeba, ale chciałem właśnie taką skalę gorzewioną pokazywać, no bo jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej kilka lat temu tak było, więc też się perfekcyjnie przygotowałem, ale jeżeli chodzi o żużlowy Grand Prix, które też pan wymieniał i które jest popularną imprezą, Gorzowski chyba oglądał po 250 tysięcy ludzi. To właśnie chcę tak dla skali pokazać właśnie. Tour de Pologne przyjeżdża, to jest kilka milionów.
14: Tak, i również to jest oglądalność w telewizji. Poza tym, no, Tour de Pologne jest transmitowany również przez Eurosport do iluś tam krajów świata, nie wiem, 60 czy 80. Poza tym, no, są tłumy, tysiące, miliony ludzi na trasie, bo nie trzeba, nie wiem, jechać na stadion, kupować biletu, tylko wystarczy wyjść, nie wiem, ustawić się i najlepszy peleton kolarzy świata przejeżdża tuż obok nas. Oczywiście niektórzy mówią, że jest to bardzo szybka impreza, bo tak długo stoimy, czekamy.
15: Na kibica tak.
14: Kolarze szybciutko przejeżdżają. Swego czasu to Tour de Pologne jako pierwszy wprowadził. Były rundy końcowe w miastach, gdzie były mety. Troszeczkę w ostatnich latach od tego się odchodzi. Raz, że jest związane to z organizacją, z blokadą miast, jednak ten ruch mamy coraz większy, coraz więcej samochodów też, żeby nie utrudniać tego wszystkiego. Się troszkę odchodzi, chociaż jeszcze są. A dwa też dla bezpieczeństwa, bo jednak w miastach jest więcej zakrętów, więcej niebezpieczeństw, więc to wszystko gdzieś tam ewaluuje. Też te przepisy UCI się wciąż zmieniają, no oni ustalają nawet, nie wiem, długość skarpetek, jaką kolarze mogą mieć, to chyba dwa lata temu zostało ustalone i teraz jak pan spojrzy w peleton zawodowy, to wszyscy mają te skarpetki gdzieś tam w połowie łydki. Kiedyś nosiło skarpetki, jeździło się w krótki taki tam troszkę za kostkę i to było ok, jak dla mnie. No w tej chwili moda się zmieniła i jest to wszystko ustalone przez Międzynarodową Unię Kolarską.
15: No to tak mam wrażenie, że jest taka duża potrzeba uregulowania wszystkiego. Na razie tyle o Tour de Pologne. Znaczy, u nas słuchacze będą jeszcze o tym słuchać, ale na razie tyle, jeżeli chodzi o męczenie pana Lecha w związku z Tour de Pologne. Natomiast zostajemy przy rowerach, oczywiście. Lokalnie, jeszcze kilka lat temu, chyba w ubiegłym roku, pamiętam, że nie wiem, czy pan organizował, ale na pewno pan uczestniczył w takich grupach, która regularnie, nawet kilka dni w tygodniu się spotykała, jeździła po Gorzowie, poza Gorzów. Czy ta grupa dalej istnieje, czy dalej można się dołączyć do takich
14: przejażdżek? W Gorzowie jest kilka grup takich bardziej czy mniej zorganizowanych. To nie można powiedzieć, że to jest grupa zorganizowana. Jest grupa ludzi, która gdzieś tam się spotyka, bardzo często jeżdżą w podobnych albo takich samych koszulkach danego sklepu, czy danego innego, jakiegoś tam, nie wiem, sponsora. Spotyka się, jedzie na treningi. No, przy naszym sklepie rowerowym również jest taka grupa sympatyków. Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i niedzielę. Oczywiście każdy, kto chce się dołączyć, to jest mile widziany, nie ma tutaj problemu, żeby się dołączyć. Tych grup, tak jak powiedziałem, jest kilka i te grupy też są o różnym stopniu przygotowania, szybkości jazdy, więc każdy, kto gdzieś tam jest, ma tą formę swoją lepszą czy gorszą, czy chce pojechać troszkę szybciej i spróbować swoich sił, no może gdzieś tam się dołączyć do którejś z tych ekip i no, spróbować na co go stać, bo też jadąc w grupie, no jedzie się szybciej, jedzie się bezpieczniej, też z uwagi na ruch samochodów, który jest, no kierowcy niestety, ja mówię, że ci, którzy nie jeżdżą na rowerach, szczególnie szosowych, no to nie szanują rowerzystów, prawda, bo bardzo często wyprzedzają bardzo blisko, na dużej szybkości, nie zdają sobie sprawy, że nie wiem, może być dziura, może być kamień, może być coś, że ten kolos może się zachwiać i gdzieś tam odbić lekko w jedną czy w drugą stronę, więc wystarczy, nie wiem, mijając grupę kolarzy, czy ich wyprzedzając, czy jadąc przeciwka, no wystarczy lekko zwolnić, zachować odpowiedni odstęp, te 5 czy 10 sekund, że wolniej dojedziemy, gdzieś nas nie zbawi, a naprawdę daje duże poczucie bezpieczeństwa dla takiego rowerzysty, no i dla kierowcy, który ewentualnie będzie uczestniczył w jakiejś kolizji z rowerzystą, którą na pewno wygra, no bo wiadomo, rowerzysta nie jest zasłonięty niczym, tak jak kierowca blachą karoserii, no to też nie ma kłopotu, nie ma, że tak powiem, stresów. Ale niestety praktycznie na każdym treningu zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy nas wyprzedzają bardzo dużą szybkością, przejeżdżając dosłownie o włos od nas, czy z przeciwka, czy wyprzedzając właśnie grupę jadących. No, mówię, no ludzie są niestety, tacy są bezmyślni bardzo często.
15: Niektórzy zbyt nerwowi, prawda?
14: Nerwowi, tak. A też jeździ w naszej grupie, w ogóle w grupach, czy w ogóle na rowerach, jeździ bardzo dużo osób z służb mundurowych, czy to policjanci, czy strażacy, czy żołnierze, prawda? Także bardzo często gdzieś tam kierowcy rzucają różnymi hasłami, czy tam wyzwiskami, nie zdają sobie sprawy, że jedzie gdzieś tam nawet wysoko postawiony funkcjonariusz policji, który za chwilę może takiego gościa...
15: Żeby zapamiętać tak, blachy tak zwane.
14: Tak. I to jest właśnie, no, myślę, że ta życzliwość na drodze w stosunku do rowerzystów i rowerzystów w stosunku do kierowców powinna być. Droga jest dla wszystkich i to jest gdzieś tam wspólny mianownik do tego, żeby było wszystkim nam bezpiecznie i bezstresowo, beznerwowo i żebyśmy wszyscy czuli się lepiej.
15: Zostańmy na chwilę przy tym, bo właśnie wymienił pan szosówki, o które też chciałem zapytać. Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową, jezdnię, dlaczego szosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
14: No, czy to by powiem pan tak. Tak jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między, powiedzmy, 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe. Na takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedna. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
15: Więcej niż niektóre samochodowe.
14: Niektóre samochody, tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowej okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, to jest pas... pieszojezdnik, jak to tam się nazywa fachowo, no ona się nie nadaje absolutnie takie rowery, że jest z kostki, dwa, jest bardzo dużo śmieci, ktoś, kto wjedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy, tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik, czy osoba trenująca na rowerze szosowym, nie jadąc szybko, porusza się między 35 a 40 godzin. Jadąc jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody, nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas ruszą ze świateł, więc po co utrudniać dodatkowo gdzieś tam komuś ten moment ruszenia ze światła, prawda? Jest wiele takich sytuacji, które gdzie trzeba tą życzliwość jeden drugiemu okazać, prawda? I to co jeszcze raz powiedziałem, to co mówiłem o tym rowerze szosowym, no rower szosowy też jest na bardzo wąskiej oponce, gdzie pompuje się duże ciśnienie, więc ścieżka taka pseudorowerowa zrobiona z kostki, ona się nie nadaje do jazdy takim rowerem. Oczywiście gdzieś tam kawałek się można przemieścić, ale kiedyś pracując jeszcze przy Tour de Pologne, nie pamiętam, w Krakowie czy w Rzeszowie, gdzieś tam byłem na wjeździe z panami z policji i no i gdzieś tam jadą sobie właśnie kolarze i właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no
15: zaawansowany amatorsko,
14: bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście jak samochody i no ta życzliwość też służb mundurowych jest na pewno bardzo ważna w tej sytuacji. I tak jak powiedziałem, no wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. I tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
15: No tak, bo technicznie chyba podstawę by mieli nawet do wystawienia mandatu, prawda? Jeżeli biegnie ścieżka rowerowa.
14: Teoretycznie tak, jeżeli w tym samym kierunku, to tak, to tak, tak.
15: Więc no to już mówimy już faktycznie o rzeczywistości. I wracając do grup, które istnieją w Gorzowie, ale też jedna właśnie wspomniał pan, istnieje, gromadzi się wokół pana sklepu przy Wyszyńskiego. Jakby tutaj myślę, że większość słuchaczy będzie kojarzyła, który to sklep. I jakie trasy zazwyczaj obieracie? Czy to jest jakby improwizowane, czy wcześniej sobie planujecie te trasy? Ile to jest kilometrów na przykład?
14: W tej chwili, że tak powiem, jak jest ciepło latem, no dzisiaj jedziemy, no to jedziemy na około 70 km, ale jest grupa, która startuje wcześniej, tych, którzy kończą wcześniej pracę, no to oni dzisiaj jadą na 100, bo mamy grupę taką założoną gdzieś tam i są tam wpisy, każdy, kto chce się może podłączyć do jednej czy do drugiej grupy, komu pasuje ta godzina, komu inna, jeżeli ktoś gdzieś tam indywidualnie planuje sobie jakiś trening, to też wrzuca, może znajdzie się ktoś chętny, więc w tej chwili wtorki, czwartki jeździmy około 70 km albo 100, ci, którzy jeżdżą wcześniej, a w niedzielę jeździmy między 100 a 130 w zależności, ale są tacy, którzy przyjeżdżają z nami 130 i potem sobie jadą jeszcze dokręcić kolejne 50 czy 80 i robią 200 na przykład, prawda? Ja już jestem na takim etapie i w takim wieku, że jak przyjeżdżam te 120, powiedzmy, to mi wystarczy już.
15: Ale nie schodzi pan z tego?
14: Staram się trzymać, jeszcze nie urywają mnie, więc tak po kolarsku się mówi, że trzymać koło, jak nie urywają, to jest dobrze.
15: To jeszcze można jeździć. Teraz, no właśnie, no bo tutaj od wielu lat wiadomo, że prowadzi pan z żoną, jeżeli dobrze pamiętam, swój sklep przy ulicy Wyszyńskiego, więc zapytam już jako specjalistę do spraw sprzedaży, można powiedzieć, rowerów. Powiedzmy, że przychodzi amator. No ja akurat troszkę w życiu też się na rowerach najeździłem, ale powiedzmy, że ktoś świeżo się nauczył, nawet dorosły, jeździć na rowerze. Tu kasus mojej żony, która wciąż nie umie. Mimo, że no tam bliżej 40 niż 30, prawda? Przychodzi do sklepu i co pan takiej osobie, laikowi tak naprawdę wciąż oczywiście poleca? Kobiecie, mężczyźnie, czy to ma znaczenie? Właśnie o co pan pyta, co pan poleca?
14: Myślę, że w każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, to mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodny. No i tyle w zasadzie.
15: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
14: Tak, damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają.
5: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: Fox FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można?
4: Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce.

0: Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś? Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
2: Średnia w Polsce, no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
3: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
2: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
3: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
2: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
3: Normalne, co nie?
2: Że na czarno po prostu.
3: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze. Żyje się jak szlachta nie pracuje, o.
2: A, że tu dużo szlachty po prostu
3: w okolicy. Tu jest dużo szlachty, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gminie da socjal, no i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to... Z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
2: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
3: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hałabała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jak je zarobić, większy od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
2: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
4: Właśnie, to
2: a ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
4: Nie, będzie. Nie,
5: najniższa.
2: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
4: Nie chcę pracować no najniższą, nie.
2: Pani pracuje.
6: Ja pracuję.
2: No ale to co?
6: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
2: A ile można zarobić?
6: Najniższą krajową u nas, Szydłowcu. No to ile można
2: co,
6: zarobić?
2: I więcej? Nic.
6: Nic.
0: Problemy Szydłowca zaczęły się na początku lat 90. No, to tak jak w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce, ale prawdziwy kryzys przyszedł na początku lat 2000. Wtedy w okolicy padły ostatnie duże zakłady pracy. Bezrobocie w powiecie przekroczyło 40%. No i to był rekord w skali już nie tylko polskiej, ale europejskiej.
7: Szydłowiec stoi na kamieniu, nie? I oni odbudowywali Warszawę, Pałac Kultury. To stąd kamień pochodzi. A ja mam 63 lata, to ja już się nie będę w kamieniarce zatrudniał, nie?
2: Ale jeszcze do emerytury panu brakuje.
7: Wytrzymam chyba.
2: Ale to co, pan nie pracuje teraz nigdzie?
7: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem. Znam się na komputerach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
2: To kiedy ostatnio pan pracował?
7: Ja wiem, 4 lata temu.
2: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
7: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
2: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
7: No, ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata? Jeszcze pan, no przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
2: I poopowiadać tu o Szydłowcu.
7: Opowiadać tu o Szydłowcu. Mamy zamek, na Palach jest budowany.
2: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią?
7: Nie, nie. Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz, tylko że Kazimierz jest koło Warszawy, obok Warszawy, no.
2: Nie,
7: no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani. No.
2: Aha, że ani tu, ani tam.
7: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
2: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowiecki od początku, było największe, nawet w Europie było taki moment.
2: Co, najwyższe bezrobocie w Europie?
5: A, że to tamte 40... 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówiłem, a tak to takie widobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniołomy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
2: No to co, to nie ma kamienia w Szydłowcu?
5: Chyba ciady sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak jak było. Kapitalizm mamy.
0: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica, o kilkanaście kilometrów od Szydłowca, zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje, wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam, często na czarno. Rejestrują się w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
8: Tynkarz.
2: No i co, nie ma pracy tutaj?
8: Praca dorywczo, tak, nie, tak mówię.
2: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
8: Tak, raz jest, raz nie ma właśnie.
2: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
8: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
2: Aha, że bez prawa do zasiłku, tak. Tylko tyle, że ubezpieczenie?
8: Bez ubezpieczenia.
2: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
8: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, tylko że wie pan, ciężko, tak. Co tam, panu, na 20 zł na godzinę?
2: To ile to wychodzi, tak?
8: 10 godzin to masz 200 zł.
2: 200 zł, czyli 20 dni, 4 tysiące?
8: Tak, bez rejestracji, no, na czarno. No tak. Mieszkanie, opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
2: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
8: Tak, w Szydłowcu.
2: Czy wyjeżdża pan?
8: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
2: A gdzie pan był?
8: No, w Holandii.
2: W Holandii?
8: Tak.
2: A jak w Holandii lepiej?
8: A jak wiem, tam ganiali był na truskawkach.
2: No, jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
8: Bym nie wrócił, właśnie.
2: No. I tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
8: No lepiej na starych śmieciach.
9: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze urząd pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
2: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
9: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowice miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem na swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także.
2: A w jakim charakterze?
9: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej. No a tutaj w tej branży nie ma.
2: Co, wrócił pan do Szydłowca?
9: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić? Tu jest mój dom, pana. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
10: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną. A taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
2: Ale kto przyjął?
10: Burmistrz nasz. A.
2: Co, 3 miesiące pani popracowała?
10: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
2: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że tak, daje tak. Ludziom po prostu pracę... Do...
10: Interwencyjną, tak. Sprzątanie, no, czy do szkoły, no do szkoły. No to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesów, nie?
2: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
10: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No, no to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i dwa zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
2: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
10: 5,5 tysiąca. No mam 5,400 tak, coś z groszami.
2: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
10: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak pójdę gdzieś pójść na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
2: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak, z opieki tak, społecznej.
10: Tak, tak, to jest walka, tak, to jest walka, a burmistrz ręce rozkłada, bo on nie ma pieniędzy.
0: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
1: Co ludzie powiedzą?
2: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
11: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
2: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta zatrudnia.
11: Pracowników.
2: No, ale to urząd mnie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
11: Może, no i być może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
2: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
11: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
2: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
11: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
2: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
11: Tak.
0: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
12: Każdy stąd ucieka, jest ciężko. No, tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
2: No ale to jak to możliwe w ogóle?
12: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę też osób wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
2: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
12: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakiejś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. I każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i no już tutaj raczej nie wraca.
2: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
12: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
2: Rejestrujesz się tu?
12: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
2: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
12: No tak, no trzeba coś, no, trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
2: No ale piękne miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, nie, no, miasto turystycznie.
12: Jest piękne, tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
2: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
12: Możecie przejechać przez Chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została taka. To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt. Szydłowiec jest też bardzo ładną miejscowością. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były. Jest też zalew tutaj w Szydłowcu, no jest troszeczkę tych miejsc.
2: Czyli tu turystów można zaprosić,
12: no
2: tak?
12: Można jest zaprosić, co robić. Jest dużo, tylko trzeba albo po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Ślewicz, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to, gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
0: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
13: Autopromocja. Co ty robisz?
14: Ogłaszam rundę specjalną.
1: Mamy jeszcze jedną.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: Reklama.
4: Ośmiolatek poparzył się płonącą benzyną. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Posłuchajcie, jak wyglądała uroczystość. Gospodarze triumfują w swoim pierwszym meczu na mundialu. Amerykanie wygrali spotkanie z Paragwajem. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek poważny wypadek w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko poparzyło się tam benzyną. Do wypadku doszło wieczorem w miejscowości Jarognie pod Kołobrzegiem. Szczegóły zna nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
4: Okoliczności wypadku bada teraz policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, maszynę można było zobaczyć nie tylko tam.
6: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
7: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
8: Super!
9: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
6: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
10: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
6: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
11: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
6: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu i wkrótce może wrócić do orzekania. Chodzi o sędzię Sądu Okręgowego w Zamościu, która w listopadzie ubiegłego roku wjechała wiodący przed nią samochód. Miała 1,5 promila alkoholu. Kobieta przez pół roku była zawieszona w obowiązkach. Od maja sędzia formalnie wróciła do pracy, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim, bo okres zawieszenia nie został przedłużony.
12: Na uchwałę Sądu Najwyższego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej

0: Zażalenie złożył obrońca. Akta sprawy zostały ponownie wysłane do Sądu Najwyższego celem rozpoznania tego zażalenia i do dnia dzisiejszego zażalenie to nie zostało rozpoznane. Nierozpoznanie tego zażalenia przez Sąd Najwyższy w rzeczywistości uniemożliwia kontynuowanie i zakończenie tego postępowania.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sędzia Teresa T. przebywa na zwolnieniu lekarskim do 19 czerwca. Potem będzie mogła wrócić do orzekania.
2: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
1: Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial. W swoim pierwszym spotkaniu gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Mecz na stadionie w Los Angeles obserwowało ponad 70 tysięcy widzów. Amerykańscy kibice nie kryli radości z bramek swoich piłkarzy. Swoje mecze zagrali już wszyscy z trójki gospodarzy. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała w Toronto z Bośnią i Hercegowiną 1-1. A dziś wieczorem kolejny mecz grupy B. Szwajcaria zagra z Katarem. Początek spotkania o 21:00.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sobota zapowiada się burzowo i to w wielu rejonach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed wyładowaniami w sumie w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest również silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wyjdź na czas z Escape Roomu. Masz 60 minut na zagadki i współpracę. Potem skocz na driftujące go-karty i sprawdź, kto najlepiej ogarnia zakręty. Dwie atrakcje, jedno miejsce. Chrobrego 2. Rezerwuj na drift-spot.pl.
11: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
14: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
13: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
14: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
13: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
14: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
13: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
1: Łap okazję w RTV.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko.

0: Promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
2: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Tane.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: 2 dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
3: Reklama.
0: Vox FM.
3: Vox FM.
0: Gorzów.
4: Skala może być ogromna. Wciąż trwają prace na działce pod Rzeszowem. Odnaleziono tam szczątki płodów. Takiego lotu nie miał wcześniej żaden papież. Awaria samolotu, którym Leon XIV miał wrócić do Rzymu. Można porozmawiać z psychologiem w tramwaju o niezwykłym projekcie w Łodzi. Będzie na koniec. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Do tej pory znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba wciąż może wzrosnąć. Na początek wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Jak wiecie z Vox FM, na działce, na której trwały prace budowlane, znaleziono kilkadziesiąt płodów. Przeszukiwanie terenu wciąż trwa, śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów. Jak udało nam się ustalić, była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog Magdalena H., twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, znacznie więcej. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryża są zszokowani.
5: No szok, szok.
6: Nie wiem, czy to płody, czy to dzieci już urodzone, czy co, nie wiem. Że to będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowa jakieś kobiety, czy z szpitalu, czy nie wiem, nie wiadomo. Nie znam ani ludzi tu w ogóle, nikogo z tych domów.
4: Magdalena H. została zatrzymana. Prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
7: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
4: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Papież wrócił z 7-dniowej podróży do Hiszpanii. Wczoraj samolot z Leonem XIV wylądował na rzymskim lotnisku Fiumicino, ale była to podróż z problemami. Maszyna, którą Ojciec Święty miał wrócić do Rzymu z Teneryfy, tuż przed startem uległa awarii. Papież musiał się przesiąść do samolotu króla Hiszpanii, Filipa VI. Okazało się, że przyczyną problemu był wiatr i to z jego

0: Z tego powodu nie włączał się silnik. Próbowano ustawić maszynę w innej pozycji, ale bez efektu. Stąd decyzja, by Leon XIV poleciał innym samolotem. Na koniec jeszcze wyjątkowy tramwaj na łódzkich torowiskach. Można się w nim dowiedzieć m.in. jak rozpoznać pierwsze sygnały kryzysu psychicznego oraz gdzie szukać wsparcia dla siebie lub bliskich. W tramwaju są psycholodzy, specjaliści od problemów dzieci i dorosłych. Jechała nim nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
1: Uwaga! Wsiądź! Porozmawiajmy. Zdrowie psychiczne jest ważne.
2: O czym można porozmawiać z psychologiem w tramwaju?
3: W zasadzie o wszystkim.
4: Co słychać? Albo jak się czuję? Piotr Kuraś, Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii. Albo co zrobić w trudnym momencie, albo gdzie pójść, żeby trenować głowę.
3: Myślę, że jest to dobry wstęp do rozpoczęcia swojej ścieżki pod kątem zdrowia psychicznego.
5: Fajny pomysł. Podoba mi się, że to jest takie objazdowe. Fajne, że się psycholog dosiada.
2: Czuje się pan bezpiecznie?
5: Tak. Tramwaj trochę klekocze, więc nie będzie słychać.
0: Tramwaj będzie jeździć do przyszłego czwartku. Przejezd nim jest darmowy.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 20 stopni w centrum kraju do 21-22 na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć nieco chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Nie, nie, absolutnie nie. To nie może być pechowy dzień. To jest tak, 13, ale to nie jest piątek, tylko mamy sobotę, drodzy Państwo. I ja myślę, że to będzie bardzo dobry dzień. A przynajmniej zrobimy wszystko, by tak było. Klaudia Wasiluk, witam pięknie, optymistycznie, z uśmiechem, mimo szarówy za oknem. Mam nadzieję, że u Was również dobrze. Hej, hej, hello, na dobry początek soboty.

To Rihanna i Only Girl w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Mało tego, mamy program Jest Weekend i weekend rozpoczynamy, drodzy Państwo, dobrymi radami. Tak jest, na dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy święto dobrych rad, więc myślę, że to jest świetny moment, by o nie poprosić. 609-869-869, poproszę. Zazwyczaj wszyscy nas nimi raczą, kiedy o nie nie prosimy, no to dzisiaj proszę bardzo, jest pole do popisu. 609-869-869.

czapeczkę załóż, skarpetki załóż i jeszcze jednym kocykiem przykryj, żeby nie zmarzło. To te dobre rady płyną od dziadków w stronę swoich dzieci, a z myślą o swoich wnukach. O tak, i to właśnie je przysyłacie pod 6098698 69. Tak wiem, w większości. Myślę, że tutaj ogromny uśmiech w ich stronę. Mimo wszystko chcą dobrze, a dzisiaj mogą się pochwalić. Śmiało zapraszamy, wszystkie dobre rady zbieramy pod 6098698 69. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitu.

0: Imprezę. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Hey. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige. Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Zaczyna się!
9: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dilerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.

To Avicii i Hey Brother w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A 6098 69 869 to jest numer do nas i pod nim dzisiaj spływają wszystkie dobre rady. To jest świetna przestrzeń na to, by właśnie się nimi podzielić. Jeżeli one dzisiaj wszystkie spłyną, to nie będzie trzeba ich mówić po raz kolejny. I tak na przykład taka dobra rada od Henka przychodzi do nas, pisze na naszym Messengerze akurat, na Facebooku. Hej, u mnie dziadkowie do rany przyłóż, tylko za każdym razem, jak u nich jesteśmy z córką, to mówią: nie noś, bo przyzwyczaisz. To jest taki dobry klasyk i ja do tej pory się łudzę, że jeżeli on padł teraz, to już nie padnie nigdy.

0: To Mika Relax, Take It Easy w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 punktualnie czas na najnowsze wydanie wiadomości. Sprawdzimy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Po 11 również garść wieści pogodowych. Mam nadzieję, że jednak tych optymistycznych i gdzieś jednak przebąkuje słońce. No i bardzo ładnie zagramy. Rzecz jasna w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Jedziemy!
16: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
19: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
20: Na tani weekend wybieram Aldi.

0: Biedronka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
5: Vox FM, FM Gorzów.
6: 8-latek ma poparzonych 35% ciała. Na początek najnowsze informacje po wypadku w zachodniopomorskim. Paliwo z niższym VAT-em zostaje do końca czerwca. Wciąż nie wiadomo, co z akcyzą. Michał Żebrowski ma własną gwiazdę. Odsłonił ją na Piotrkowskiej w Łodzi. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Nie 70, a 35% ciała. Na początek najnowsze informacje w sprawie poważnego wypadku w zachodniopomorskim. Jak wiecie z Vox FM, wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się przy ognisku kanistrem z benzyną. W pewnym momencie 8-letni chłopiec poparzył się płonącą benzyną. Początkowo służby informowały, że dziecko ma poparzone 70% ciała. Okazało się jednak, że skala obrażeń na szczęście jest mniejsza.
7: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała. Pod wpływem zdarzenia jeden z uczestników oddalił się z miejsca w nieznanym kierunku. Chłopiec został na całe szczęście odnaleziony przez służbę. Nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.
6: Mówił Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje. Okoliczności wypadku wyjaśnia teraz policja. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
8: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
6: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękujemy. Husarze już w służbie. Za nami oficjalna prezentacja super nowoczesnych myśliwców F-35, które od teraz są na straży polskiego nieba. Podczas powitania w bazie lotniczej w Łasku nie mogło zabraknąć porównań do amerykańskiego kultowego filmu Top Gun.
9: Oczywiście, że oglądałem film Top Gun, wersję drugą również z roosterem, gdzie w sumie też mam taki call sign. No, to jest technika, ale kluczem do sukcesu są ludzie. To ludzie operują tym sprzętem. Czy na ziemi, czy w powietrzu. To jest cały zespół, który tworzy zgrany element, których zadaniem jest realizacja jakiegoś celu, jakiejś misji.
6: Mówił dowódca bazy lotniczej w Łasku Krzysztof Duda. F-35 produkowane są w amerykańskim stanie Texas. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. To obecnie najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Widzowie pokochali go za Skrzetuskiego z Ogniem i Mieczem, Geralta z Rivii z Wiedźmina czy profesora Falkowicza z serialu Na dobre i na złe. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
10: Serdecznie dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Zazwyczaj aktor chowa się za jakąś rolą, wychodzi na scenę czy przed kamerę, nie będąc sobą, tylko postacią, którą gra. A dzisiaj stoję przed Państwem po prostu taki sotę prywatny. Nie kryję się za żadną rolą, jestem po prostu bardzo wzruszony Michałem Żebrowskim.
6: Po uroczystości Michał Żebrowski spotkał się z łódzką publicznością. Wspólnie na dużym ekranie Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejrzeli Pana Tadeusza, Andrzeja Wajdę.

0: Dzień zapowiada się burzowo w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega przed wyładowaniami w 11 województwach. To m.in. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, dolnośląskie i mazowieckie. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się też grad. Przewidywany jest także silny wiatr, który powieje z prędkością do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23.
1: Ja też mam taką jedną dobrą radę. Tak na dobry początek godziny 11, drodzy Państwo. Jeżeli nawet deszcz pojawia się u Was gdzieś tam za oknem, zróbcie tak, żeby to on Wam nie miał absolutnie czelności popsuć humoru. Żeby to mimo wszystko był dobry dzień. Dobra? No to ja myślę, że mogę nawet w tym pomóc. Zatrudnię pana Enrique do rozpalenia słońca na naszej antenie i będzie dobrze. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Enrique i Nicky Jam są również z nami.

Captain Jack, to Captain Jack od Captain Jack w Vox FM. A teraz, drodzy Państwo, to ja chciałabym Wam polecić pewien adres. Adres nazywa się voxfm.pl i tam znajdziecie pewną rubrykę z napisem konkursy. I tam, jeżeli macie jakiś problem miłosny, może nawet nie problem, ale macie kogoś na horyzoncie, do kogo chcielibyście się odezwać, tylko za bardzo nie wiecie, jak to zrobić. I takie ejo nie wystarcza. No to jest ktoś, kto naprawdę gadać potrafi, a w serducha i w te sercowe sprawy to umie jak mało kto. Ten ktoś to Paweł Pawelec. I on w programie Kochaj albo Rzucaj o poranku, od poniedziałku do piątku, rozwiązuje wasze sercowe sprawy. Także serdecznie polecam voxfm.pl. W zakładce konkursy znajdziecie odnośnik do Kochaj albo Rzucaj. Opiszcie z waszą historię, a on zrobi resztę.

0: Wally Lopez, Jamie Scott i You Can't Stop the Beat. Tak, o niezatrzymywaniu muzyki, no to absolutnie żadnego bitu tutaj nie będę zatrzymywać. No może zrobię chwilę przerwy. Tak, zaserwuję chwilę przerwy, tak, żeby złapać oddech. Ale później jak zagram, to trzymajcie się mocno. Alan Walker i Fire na horyzoncie, a na I Tell Me Why również będzie. No i Roli o tym wieczorze, który nadejdzie. Bądźcie z nami.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

Taki świetny duet na naszej antenie. Roni Ferrari i Miły Pan na naszej antenie, czyli w Vox FM. Tak, dobrze trafiliście, jesteście i gramy w rytmie hitów. Bardzo fajnie, że jesteście. Przez cały wieczór za nami, przed nami David Guetta, Bebe Rexha, J Balvin i Say My Name. Takie plany na teraz.

0: Zawsze jak słyszę ten numer na naszej antenie, Komodo, to przypomina mi się to hasło Nie śpię, bo trzymam kredens. A że niedaleko pada komoda od kredensu, no to jakby wszystko się zgadza. Oby jednak nic nie padało, a w temacie padania, czyli deszczu, który jakby niedozownie nam towarzyszy w ten weekend, to wszystko za moment w wiadomościach pogodowych. Wcześniej wiadomości, już teraz na nie zapraszam, a wcześniej, czyli punktualnie o 12.
1: Autopromocja.
2: Co ty robisz?
3: Ogłaszam rundę specjalną.
4: Mamy jeszcze jeden

0: Dostarczymy ci rower
1: pod same drzwi.
2: Osobiście.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej.

0: 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM.
6: Gorzów.
9: Na miejscu biegły i pies wyszkolony do szukania ludzkich zwłok trwa przeszukanie działki pod Rzeszowem, na której odkryto ludzkie płody. Ulewy i burze synoptycy wydali pogodowe alerty dla 11 regionów. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Zbliżają się warszawskie targi obronne. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Szczątki 32 płodów zostały do tej pory odnalezione na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia wciąż trwają prace. Prokuratura nie wyklucza, że szczątków w tym miejscu może być i jeszcze więcej. Jest tam również biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
10: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
9: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do prosektorium. Do odkrycia doszło w czwartek podczas prac ziemnych na działce, dodaje prokurator.
10: Właściciele obecni zaplanowali jakieś prace wokół domu. Zamówili po prostu koparkę w celu wykopania jakiegoś otworu. Operator koparki kopiąc po prostu natknął się na te odpady i zawiadomili służby.
9: Śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, która po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Jak informowaliśmy już w Vox FM, to Magdalena H., znana patomorfolożka. Prokuratura chce jej postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Grozi jej do 12 lat więzienia. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego, to po tym jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że podejrzany obiekt to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Są ostrzeżenia przed burzami i gradem. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają dziś występować głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach prędkość do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Niespokojna pogoda może dać się dziś we znaki niemal w całym kraju. Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę, co może utrudniać wędrówki i ograniczać widoczność na szlakach.
9: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Przywrócony został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy na Łysej Polanie.
9: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
13: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
9: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. I tak jak wspominaliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj czeka nas sporo chmur, pojawią się burze i silne opady deszczu. Tak będzie głównie na wschodzie oraz zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 stopni w centrum do maksymalnie 22 kresek na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Jutro będzie podobnie, choć dużo chłodniej niż dzisiaj. Na termometrach od 15 do maksymalnie 19 kresek.

I tak sobie płyniemy, drodzy Państwo, w tym deszczu i dopłynęliśmy do godziny 12. Za moment na naszej antenie świetny hit Rose, Bruno Mars i Apacy nam rozświetli dzień. Wiktoria Kida, przepiękny głos z kawałkiem Naiwna Ja również będzie. No i dobrą koronką nie pogardzimy. Korona, The Rhythm of the Night, również na naszej antenie. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność serwować Wam to wszystko. To sobotnie południe. Dzień dobry!

A że mamy sezon, to tych zwariowanych nocy nie brakuje, drodzy Państwo. Sezon weselny oczywiście. Sezon również różnych innych imprez i uroczystości, chrzciny, komunie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pogodę, no to ona do końca nie będzie sprzyjała, ale co tam nam pogoda? Pogoda nam żadna nie będzie mówić, czy mamy się dobrze bawić, czy nie, prawda? No, dokładnie tak. Darius Finlay i Do It All Night, to tak a propos, za moment na naszej antenie. Damian Force, Jordan Grace już się rozgrzewają, by za moment I Feel Love również na nas zagrać.

0: czy już szanowni państwo wchodzili na voxfm.pl i w zakładkę Bestlist, aby zagłosować na swoich ulubieńców. Tak się składa, że w Bestliście znajdziecie ten numer Neptunika, Elizabeth i Keep on Running. Na którym miejscu jest teraz? A to wszystko do sprawdzenia właśnie tam. Przypominam, są plusy do waszej dyspozycji. Możecie głosować na swoich ulubieńców właśnie klikając plusy. Jeżeli na coś mielibyście mniejszą ochotę, minusy również są, ale myślę, że plusy zdecydowanej większości będziecie klikać, jeżeli chodzi akurat o ten numer. VoxFM.pl, zakładka Bestlista, to tam się polecamy, a najnowsze notowanie Bestlisty w piątek po 17. W imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego już teraz serdecznie zapraszam.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sklepu. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
0: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Reklama.
15: Vox FM.
14: Vox FM.
15: Gorzów.

Zawsze. Zawsze jest tak, że jak ten numer leci na naszej antenie, to pod 6098-698-69 przychodzą wiadomości pod hasłem dziękuję. Także już teraz mogę powiedzieć nie dziękujcie, to sama przyjemność poprawiać wam humor właśnie w ten sposób. A że wiemy, jak to się robi, nieskromnie mówiąc, i gramy w Vox FM w rytmie hitów, to kolejne są na horyzoncie. Remedy Maris, Close to You, to już teraz w Vox FM w rytmie hitów.

0: To lat to. I to Lukala, a to Lottery w Vox FM na chwilę przed godziną 13. Tak, o 13 i to już za moment. Czas na wiadomości Vox FM. Potem, tak, oczywiście wieści pogodowe. Szukamy optymizmu. Szukamy optymizmu, gdzieś pewnie w Polsce jednak nie pada. A po 13 powiemy raz jeszcze dzień dobry. No i kolejna porcja hitów przed nami.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
16: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 90.

0: informacje w sprawie wypadku w zachodniopomorskim. 8-latek poparzył się płonącą benzyną. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego w Gostyninie. W tle plany łączenia z inną placówką. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w Stanach Zjednoczonych. Polak poleciał do Chicago. Minęła 13. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Dzieci były pod opieką dziadków, gdy doszło do tragedii. Na początek wracamy do wypadku w zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem w miejscowości Jarogniew pod Kołobrzegiem troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W wyniku zapłonu poparzony został 8-letni chłopiec.
1: Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzimy czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest m.in. pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Mówiła Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji. 8-letni chłopiec przebywa w szczecińskim szpitalu Zdroje. Ma poparzonych 35% powierzchni ciała. 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. To po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicę na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, podała mu matka, mówi nam Izabela Sreberska z policji.
2: W pewnym momencie starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie przybyła na miejsce i powiadomiła wszystkie służby ratunkowe.
0: 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Boją się utraty pracy. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Uważają, że nie mają żadnych informacji o przyszłości placówki, a chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku.
3: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie?
0: Zaznacza przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burna. Władze województwa potwierdzają, że plany konsolidacji są, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
4: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
0: Mówiła Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Protestujący zapowiedzieli wywieszenie flag i transparentów na budynku szpitala ze swoimi postulatami. Awaria papieskiego samolotu. Leon XIV miał problem z powrotem do Rzymu. Tuż przed startem samolotu z Teneryfy doszło do awarii technicznej, a Ojciec Święty musiał opuścić pokład. Kiedy ta informacja dotarła do Madrytu, na pomoc Ojcu Świętemu ruszył królewski dwór.
5: To miał być planowy koniec papieskiej pielgrzymki do Hiszpanii. Początkowo załoga informowała o problemie technicznym związanym z silnym wiatrem i uruchomieniem silnika. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania zapadła zaskakująca decyzja o odwołaniu lotu. Na pomoc Ojcu Świętemu przyszedł król Hiszpanii Filip VI, który udostępnił swój samolot. Dziennikarze i część watykańskiej delegacji musieli czekać ponad 4 godziny na zastępczą maszynę wysłaną przez linię Iberia z Madrytu. Sam papież dotarł do Rzymu znacznie wcześniej, kończąc swoją historyczną wizytę na Wyspach Kanaryjskich.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Robert Lewandowski coraz bliżej gry w amerykańskim MLS. Według doniesień nowojorskiego portalu The Athletic, kapitan reprezentacji Polski prowadzi zaawansowane rozmowy z klubem Chicago Fire. W ostatnich godzinach przyleciał do Chicago wraz ze swoim agentem. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił 37-letniemu napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu, wartą nawet 20 milionów euro za sezon. Trener zespołu Greg Berhalter potwierdził, że klub pracuje nad pozyskaniem kapitana polskiej reprezentacji. Lewandowski po zakończeniu sezonu opuścił FC Barcelonę, gdzie występował od 2022 roku. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Polak dołączy do grona światowych gwiazd występujących w amerykańskiej MLS. W Stanach gra już m.in. Lionel Messi. Dzisiaj spore zachmurzenie, trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może pojawić się też grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może jednak osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo, temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
6: Mam. Znalazłam. Jest plus tego, że pada. Słuchajcie, absolutnie zamieńcie się teraz w słuch, bo to jest bardzo ważne teraz, co powiem. Jak popada, to podleje tę najlepszą dobroć lata. Ha? Te wszystkie truskawki, one się zaczerwienią, zarumienią, będą pyszne, prosto do zjedzenia, prosto z krzaczka. A to co innego, taka truskawka prosto z krzaczka z własnego ogródka, a ta kupiona w markecie.

0: pani na bazarku.
1: Aha.
0: Także deszczu drogi, padaj hektolitrami, my tylko ciebie oczekujemy. Podlewaj nam wszystkie truskawki, a potem będziemy się zajadać. A propos truskawek, to będę miała hit za moment w temacie, ale wcześniej to te hity muzyczne. Mignam rozpocznie tej godziny. Velvet i Chemistry jednak będą na początek, a potem jeszcze Andy Dust nam zagra z kawałkiem Zokaria i Harrisem oczywiście, prosto z bestlisty. Dzień dobry, mówię ja, Klaudia Wasiluk, w sobotę, 13.

Release Me od Agnes w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. A propos tych truskawek, to wspominałam wcześniej, mam hit. Ten hit, słuchajcie, to nazywa się truskawkomat. Jeżeli wyobrażacie sobie automat, tak jak na przykład, nie wiem, z butelkami, z kwiatami, z czymkolwiek innym, to tak, dokładnie taki sam automat, tylko że w środku są, dobrze myślicie, truskawki. Truskawki są dostępne 24 godziny na dobę. O każdej porze. Jeżeli sobie w środku nocy zamyślicie, że chcielibyście zjeść truskawkę, tak, kierunek. Tutaj ten truskawkomat akurat powstał w Warszawie. Ja w imieniu wszystkich rodziców apeluję o powstanie kasztanomatu. Myślę, że jeżeli kasztany będą dostępne przez całą dobę, to bardzo może się przydać.

0: No hello, hello wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Jest weekend, sobotę mamy 13 i robimy wszystko, by to nie była pechowa sobota, tylko bardzo szczęśliwa. No i to szczęście w głośnikach to Radio Hello i NA, a za moment po krótkiej przerwie kolejna porcja szczęścia. Hit My Heart, Benassi Bros i Danny, Joker Sequence i aparatką również nam ładnie zagrają.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dom budujesz na lata. Schody też wybierz mądrze. Campo. Najwyższej jakości drewniane schody na wymiar w rozsądnej cenie. Nowoczesne, klasyczne, loftowe. Campo. Od Metalbauch Rostowski. Cychry. Ulica Kostrzyńska 1.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyjdź na czas z Escape Roomu. Masz 60 minut na zagadki i współpracę. Potem skocz na driftujące go-karty i sprawdź, kto najlepiej ogarnia zakręty. Dwie atrakcje, jedno miejsce. Chrobrego 2. Rezerwuj na opendelog.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Dwa dni, 5 gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Chuszcz. Chuszczeńska sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Chuszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Chuszczeńska sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 20. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
14: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.

Turn the Lights Off, Just, Jack Styles i John. To wszystko w Vox FM w rytmie hitów w programie Jest Weekend. Turn the Lights Off, czyli zgaś światła. Jak już zgasną światła, to dzieją się przeróżne rzeczy. O północy budzą się demony. Przy okazji to jest świetny moment na to, by polecić Wam jeszcze fajniejszy, jeszcze świetniejszy podcast Zbrodnia Łowca Ofiara, czyli podcast Marty Kiermasz. O największym źle świata, który jest podane w bardzo przystępny sposób. Serdecznie polecam. Możecie go znaleźć we wszystkich serwisach streamingowych. A ja ze swojej strony polecam również aplikację Voxa. Wchodźcie w zakładkę podcasty. Zbrodnia Łowca Ofiara również jest do Waszej dyspozycji.

0: o tych słodkich snach, tak słodko nam Eurythmics przygrywa w Vox FM na chwilę przed godziną 14. O 14 to proponuję zrobić głośniej i wspólnie posłuchać tego, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Najnowszą porcję newsów posłuchamy wspólnie o godzinie 14 punktualnie, po niej wiadomości pogodowe, no i kolejna porcja hitów w Vox FM w rytmie hitów.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
6: Zaczyna się!
7: Andrzej Piaseczny wystąpi na Starym Rynku w najbliższą niedzielę o godzinie 19. W piątek i w sobotę zapraszamy na nocny szlak kulturalny. I też w piątek rusza cykl Dobry Wieczór Gorzów, czyli scena na Starym Rynku. Dziękujemy sponsorom GBS Gorzów, spółce Inneco oraz autoryzowanej sieci dilerskiej Autoklub. Sponsorem głównym cyklu jest PGE Energia Ciepła SA. Stary Rynek, nowa energia. Do zobaczenia!
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Dan

0: 15. Magdalena H. jest doświadczonym lekarzem.
1: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
0: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. W ich trakcie wykopano szczątki ponad 30 płodów, ale według śledczych liczba ta może wzrosnąć. Cały czas trwają prace służb, na miejscu jest biegły z georadarem, a także pies wyszkolony do poszukiwania zwłok. Magdalenie H. prokuratura chce postawić dwa zarzuty, w tym zbezczeszczenia zwłok. Może jej grozić 12 lat więzienia. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Donald Tusk przyznał, że latem zakończy się program ceny paliwa niżej, wprowadzony w związku z kryzysem paliwowym wywołanym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dodał, że pojawiają się sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy.
2: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
0: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
0: W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8%. Pomoc darczyńców przyniosła efekty. Udało się kupić pierwsze protezy dla 17-letniego Dominika Hołuja, poszkodowanego w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Poinformowała o tym fundacja Podaruj Dobro. Ze szczegółami Anna Badowska.
3: Dzięki środkom ze zbiórki udało się zakupić dwie protezy dłoni oraz pierwszą protezę nogi, która ma pozwolić Dominikowi stanąć i rozpocząć kolejny etap rehabilitacji. Jedna z protez dłoni wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania bioniczne, które mają pomóc nastolatkowi w wykonywaniu precyzyjnych czynności. Druga ma zapewnić stabilny chwyt potrzebny podczas ćwiczeń i nauki poruszania się na kulach.
0: Przypomnijmy, Dominik został ciężko ranny w lutym tego roku. 17-latek wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Zarzuty w tej sprawie usłyszał kierownik pociągu. Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
4: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
0: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej ZLOT-u. Dzisiaj spore zachmurzenie. Trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Lokalnie może pojawić się również grad. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Chłodniej nad morzem około 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może osiągać prędkość do 75 km na godzinę. W nocy również deszczowo i burzowo. Temperatura znacznie spadnie i wyniesie od 8 do 11 stopni.
5: Sobota. 13 czerwca, godzina 14, a w zasadzie chwila po niej. Co można robić o tej porze? Jeżeli na przykład jest się w pracy, no to ha, tutaj zaskoczenie, można pracować, więc ja serdecznie przybijam taką wirtualną piątkę z tymi, którzy również są. A jeżeli jesteście w domu i na przykład odpoczywacie w sobotę, sprzątając po całym tygodniu, piorąc, odkurzając, nastawiając zmywarkę, rozstawiając zmywarkę, gotując obiad i oddając się innym jakże wspaniałym przyjemnościom, no to ja zrobię tak, żeby to uprzyjemnić jeszcze bardziej, żeby wszystko płynęło szybciej. Ace of Base już teraz, żeby lepiej nam ta sobota mijała. Dzień dobry.

Nie, no Ewka, co ty, daj spokój. Nie płacz, Ewka, absolutnie nie płacz. Jeżeli masz jakiś problem, no to pisz do Pawelca, kochaj albo rzucaj, na voxfm.pl znajdziesz formularz. Opisz mu całą historię, przez kogo tam płaczesz i o co poszło. On to uratuje. On ma takie sposoby na te wszystkie miłosne historie, że głowa mała. Serio. I nie tylko Ewka, ale ty również możesz to zrobić. Podziel się swoją historią, opisz, co tam poszło nie tak w związku. A może masz kogoś na horyzoncie, kogoś, kto ci się tam podoba, puszczasz mu oczko delikatnie, coś byś zagadał, ale za bardzo nie wiesz jak, no to Pawelec to zrobi za was, słuchajcie. Voxfm.pl, tam znajdziecie formularz do Kochaj albo Rzucaj, a potem czekajcie na telefon od Pawelca. A Kochaj albo Rzucaj to możecie usłyszeć od poniedziałku do piątku w pierwszej zmianie.

0: Jest, jest w bestliście. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, albo możecie też wchodzić na naszą radiową aplikację i głosować na swoich ulubieńców. A właśnie Ale Farben, René Miller i Body Talk, to ten numer tam znajdziecie. Plusy do waszej dyspozycji, kciuki w górę również, kciuki w dół i minusy również są, ale możemy to absolutnie pominąć. W tym przypadku to tym bardziej. Vox.fm.pl i nasza Voxowa aplikacja, tam się polecamy. Głosujcie na swoje ulubione numery i słuchajcie bestlisty w piątki o 17.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Wundary!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.

te oczy, to mogą zawrócić w głowie. I przez te oczy zielone, a w tym przypadku przez te czarne oczy od Iwana i Delfina w Vox FM. Klasyczkiem polecieliśmy, takim polskim, no to teraz na drugą nóżkę Robin Schulz, Barbsy, Better Times, taka nowość na naszej antenie, a po krótkiej przerwie również kolejny klasyk i to bardzo dobry, Modern Talking i Brother Louie.

0: To już.
1: To by było na tyle, drodzy Państwo. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę i już teraz w imieniu swoim i Arka Sikory zapraszam na poniedziałek w Rytmie Hitów od 9.30, a teraz wcześniej to proponuję zrobić głośniej. O 15.00 sprawdzimy najnowsze wydanie wiadomości. Garść wieści z kraju i ze świata przed nami. Żegnam się raz jeszcze. Klaudia Wasiluk, do usłyszenia.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4 nie ma.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM, FM, Gorzów.
16: Po kilkugodzinnej obławie został zatrzymany. W rękach policjantów jest już mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią starszego człowieka na Pomorzu. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Składy pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner znów prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i o tym powiemy za chwilę. Minęła 15. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Na początek Pomorze i ciało 70

0: medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
1: W chwili zdarzenia na SOR-ze przebywało około 40 pacjentów. Ze względów bezpieczeństwa zostali ewakuowani. Sprawą zajmie się prokuratura. Lepiej nie jeździć i nie chodzić na pamięć, ostrzegają służby mieszkańców Nowego Sącza i część gminy Chełmiec. Po kilku latach przerwy na linię Nowy Sącz-Marcinkowice wracają pociągi. Dlatego trzeba uważać, szczególnie na przejazdach drogowo-kolejowych.
2: Każdy przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową, a także w rogatki. No i tutaj apel do pieszych i rowerzystów i kierowców, by stosować się do tych sygnałów, które są nadawane na tych przejazdach kolejowo-drogowych. Czerwone światło, które się zapala przed przejazdem pociągu, to jest wyraźny zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy.
1: Przypomina Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. Pierwsze pociągi na linii kolejowej Nowy Sącz-Marcinkowice pojawią się już jutro. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem PZN. Były trener polskiej kadry skoczków, a obecnie poseł, został wybrany na prezesa Polskiego Związku Narciarskiego podczas odbywającego się w Krakowie walnego zjazdu. Zastąpił na tym stanowisku Adama Małysza, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Tajner był już wcześniej prezesem PZN, właśnie przed Małyszem. Był jedynym kandydatem. Za jego wyborem głosowało 75 spośród 81 delegatów. Jedna osoba nie oddała głosu. W Piotrkowie Trybunalskim tną dziś włosy na potęgę. Trwa próba bicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Jak dużo tutaj ścinamy?
4: W tym przypadku akurat sobie strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
5: Wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
3: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
5: Można.
3: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
4: Mamy tak, mega, jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super. Jest energia, jest power.
6: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin.
1: Wielkie cięcie włosów w Piotrkowie potrwa do 18. W nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie w

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
11: Wyjdź na czas z Escape Roomu. Masz 60 minut na zagadki i współpracę. Potem skocz na driftującego karty i sprawdź, kto najlepiej ogarnia zakręty. Dwie atrakcje, jedno miejsce. Chrobrego 2. Rezerwuj na drift-spot.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC

0: Bambi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Vox FM.
7: Vox FM.
6: Gorzów.
5: Gorzów.
8: Są zarzuty dla Magdaleny H. Patomorfolożka zakopała na swojej działce na Podkarpaciu ludzkie płody. Straty będą duże, mówią nam władze szpitala. To po tym, jak agresywny pacjent zdemolował SOR w Szczecinie. Zgłosiło się 250 samorządów. To już półmetek rywalizacji w rowerowej stolicy Polski. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Patomorfolożka Magdalena H., która zakopała na swojej działce ludzkie płody, została przesłuchana, złożyła wyjaśnienia i usłyszała zarzuty. Przypomnijmy, do makabrycznego odkrycia doszło na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem w środę. Do tej pory śledczy odnaleźli szczątki 32 płodów. Tym tematem wiadomości o 16 otwiera Mateusz Gołębiewski.
9: Jak przekazała rzeszowska prokuratura, 57-latka usłyszała jeden zarzut łączny z bezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów medycznych, za który grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Kobieta przekazała prokuratorom, skąd miała płody ludzkie i inne odpady medyczne. Jak mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie, śledczy nie mogą ujawniać szczegółów zeznań.
10: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia.
9: Kobieta zeznała, że sama zakopała płody na posesji. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ma informacji, by ktoś jej pomagał.
8: Jeszcze dziś do sądu trafi

0: Mężczyzna został zatrzymany.
1: Część stanowisk intensywnego nadzoru pozostaje wyłączona nadal z użytkowania. Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
0: Mówiła rzeczniczka placówki, w ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano pacjentów SOR-u. Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. Tak Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągu w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządowe budżety na gigantyczne i oderwane od realiów koszty. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest między innymi z maksymalnej wydajności na przykład pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się między innymi wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 złotych rekompensaty w tej sprawie.
0: A więcej o tym mechanizmie przeczytacie w artykule naszego dziennikarza na ese.pl. To już niemal półmetek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry, mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski.
3: Rankingi, które obserwujemy zarówno w rywalizacji miast, jak i gmin, no są wyjątkowe w tym roku. Patrząc na 7 lat historii z rowerową stolicą Polski, było to tak, że to miasto, które już na samym początku będzie osiągało najlepsze wyniki, dowiezie go do samego końca, a w tym wypadku widzimy, że praktycznie, szczególnie w rywalizacji miast, te miejsca na podium po prostu się mieszają.
0: Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gmin Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca. A w nocy sporo chmur, do tego deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 8 do 11 stopni. W czasie burz może pojawić się też silny wiatr osiągający prędkość do 60 km na godzinę. Jutro również deszczowo, lokalnie może spaść dodatkowo grad. Temperatura wyniesie od 13 do maksymalnie 17 stopni. Deszczowa aura utrzyma się przez co najmniej kilka najbliższych dni.

0: RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Reklama.
9: Vox FM.
8: Vox FM.
9: Gorzów.
8: Vox FM.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Zombie i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Vox FM, FM, Gorzów.
7: Do góry nogami. Do góry nogami. Czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
8: O, słyszą państwo ten dźwięk? Odjazd ze stacji. Odjazd.
9: Gorzów Wielkopolski.
8: Pociąg nie przyjechał.
9: O, niedobrze, jak ja dojadę do Poznania.
10: Zbyt prawdziwe. Zbyt życiowe, żeby tak zaczynać.
9: Niestety. My tylko prawdę.
8: Prawda między oczy, to w naszym programie.
9: Prawda w nas wyzwoli.
8: Tak.
10: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
8: Tak, i od razu musimy, małe sprostowanko, mimo późnej pory to była herbata w kubku.
10: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
8: Tak.
9: Proszę bardzo, możecie skosztować.
10: Ja się boję.
9: Jak nie wierzycie.
8: Ja nie ma czego. Ja nie, bo autem przyjechałem.
9: Sebastianie, świat należy do odważnych.
10: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
9: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
10: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
8: Musi
10: okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
9: O mój Boże. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
10: Tak.
9: To teraz wy, chłopaki.
8: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
9: Mężczyźni, faceci.
8: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
10: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
9: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
8: Piękne intro. Entrée rzeczywiście. Światowa klasa.
10: Tak jest.

0: wychodzi.
1: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no zawarcie ci wyszło, no. Ale nowość,
2: No ale Karolina, no takie są fakty.
3: Właśnie nie.
1: O, niemożliwe.
3: Właśnie nie.
1: Aż mi serce stanęło.
3: Na zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na zakanale. Jest.
2: No za kanał.
3: Tak.
2: No to część zawarcia, no bo jak powiedziałem, jak już tutaj mówiliśmy sobie, zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na zawarciu.
3: No dobrze, no to...
2: Bo to, co zazwyczaj nazywamy zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
3: Tak.
2: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest zawarcie, więc no... No takie są fakty, no z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
3: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
1: A to tak się jeszcze okaże, dobrze. Ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
3: No przecież,
1: czy Harrison tam wszystko użył tak jak trzeba.
2: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
3: Tak. Jutro przyniosę, pokażę ci.
2: Dobrze.
1: A masz globus w domu?
2: Ja ci wierzę.
3: Dwa.
1: Globusy?
3: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił. Ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
2: I trzeci globus zawarcia.
1: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj? Co tam wrzucamy na tapetę?
2: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce. Zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
3: To jest niemałymi sukcesami musimy dodać.
2: No oczywiście. Więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical o Gorzowie, o zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już. No kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
1: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, tak musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe, starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione i to niedługo może być... No, wręcz odwrotny skutek nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie? Jaki odruch się w człowieku tworzy. Więc oby nie za często, ale...
3: Odruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. Chcesz iść człowieku na wesele.
1: No właśnie niekoniecznie, jak leci ci codziennie na innym kanale, to już tak trochę masz inny odruch.
3: Ale The Time of My Life, no to przecież...
1: Dlatego właśnie kultowe piosenki z musicali, no to są forever, nie?
3: Ale w naszym musicalu będą tylko kultowe.
1: No dlatego właśnie mówię, że to pójdzie w świat, nie? Tylko musimy naprawdę wypracować.
2: A nawet dalej. Ale mamy podstawową rzecz, która jest potrzebna w musicalu. Jak być może pamiętacie polski film Szpicbrudka. Tam było tak, tworzyli musical i co było? Że muszą być schody. A schody Gorzowie... do koloru, do wyboru.
3: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do koloru.
2: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
3: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
1: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
3: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
2: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
1: Ale
2: związane...
1: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. To tak jak takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwili,
3: ale po
1: nie?
3: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
1: Nie. Stairs.
3: Stairs, po prostu.
1: Tylko.
2: Tu zawarcie.
1: Ta jest.
3: Aha.
1: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
2: No dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł. No to teraz już...
1: I teraz musimy akcję.

0: wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
1: No to
2: libretto trzeba napisać.
1: Przede wszystkim
2: wykaże się tutaj fachową wiedzą.
0: Ach!
1: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół?
0: Czy, to można tak i tak.
1: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
0: To trzeba wszystko połączyć, Harrison. Musi być film dla każdego, wiesz.
2: Bohater powinien przejść taką drogę.
0: Tak, wloty i upadki.
1: Czyli z góry, na dół i z powrotem.
2: Tak, tak. Że tutaj jest, coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
1: W niełaskę jakąś, prawda?
2: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
0: Stracone.
2: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wejść na sam
1: drogę.
2: Szczyt. Wrócić na sam szczyt.
1: Tak. No, to ja to popieram. Ja to popieram, ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
2: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
1: Może być.
0: Mhm. Albo ale już ktoś... masz kogoś na myśli?
2: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
0: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
2: W tych czasach nie ma to znaczenia.
1: To się...
0: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle, jakby...
2: Trzymajmy się musicalu.
0: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości,
1: to wszystko
0: orientacje seksualne
1: jest.
0: I tak dalej. To czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
2: No bo,
0: the best of.
2: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i z Zawarcia. No to już mamy te wątki takie narodowościowe.
1: Tak.
0: A że co, będą się bić, czy jak?
2: Nie, no właśnie będą sobie pomagać.
0: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej. Okay.
1: Będą się łączyć.
2: Mimo,
1: w
2: że z różnych części świata, ale jednak potrafią współpracować.
1: O różnych światopoglądach.
2: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
0: Okej, okay. No dobra, tego... no ale jaka fabuła, o czym?
2: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o tym.
0: No czekacie na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak, my
2: jak?
0: Tak myśleliśmy.
2: A jak?
0: O,
1: nie, nie, nie.
0: Lipa.
2: My jesteśmy,
1: Karolina.
0: Udział w zyskach największy.
1: Nie,
0: taka
1: źle
0: prawda.
1: Źle do tego podchodzisz. My po prawda. Prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego no czekamy.
0: Dobra. Może tym razem ja się popraweczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
1: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina. Przecież
0: jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison.
2: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsiele je z nami.
0: Aha, a dobrze, tylko... że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, co, w czym, o czym piszczy. I kto?
2: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
1: Ja bardzo chętnie.
0: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
2: I dzielić się z nimi kasą?
0: No, ale libretto będzie full wypas. No nie, możemy to... się podzielić, no. Ale... jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
2: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Plus my.
0: Trio.
2: Więc nie znajdziemy lepszych.
1: Mm-hmm. No dobrze.
2: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
0: No właśnie.
2: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym
1: i
2: sukcesie.
1: I żeby się nie narobić, nie?
2: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes chodzimy.
0: A gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach?
1: Ja nie... To jest w ogóle skandal i hańba.
0: Smutne czasy nastały, powiem wam.
1: To jest skandal i hańba.
2: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
1: Tak. Bo muzyka łagodzi
0: obyczaje. Ale
1: chyba
0: wiesz,
1: że
0: ja nie o tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
1: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
0: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie
2: no
0: w takim kontekście opowiedzieć.
2: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznes, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
0: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
2: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
0: Mówisz?
2: Tak.
0: Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
2: No Karolina.
1: Ale jak my wymyślimy, to będzie, będzie kurwa.
0: No. No dobra, to, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
1: Ej, już by Karolina chciała
0: wszystko wiedzieć. No jakaś mobilizacja i tak dalej, no dlaczego ale mam ty, tak zbiegu ale, mówić i właśnie tak.
1: Ale musimy
0: tak
1: grać zespołowo.
2: Będziesz
1: no.
2: zadowolona, powiem ci tyle.
0: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony. Mhm.
2: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
1: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
2: No, o, no, dobrze, no, dobrze, dobrze.
1: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
2: Dobrze, dobrze.
0: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych opowieściach.
1: Ale nie w musicalu.
0: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
1: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
2: Mały hobbit.
1: O, już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
0: Nawet nie trzeba płacze. Mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
1: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
0: Ale prawda? Chce tam się dostać, bo?
1: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. Mhm. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
0: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki musical miłosny, rozumiem, tak?
1: Romantyczne, tak, ale też chyba, możemy wpleść gdzieś.
0: Prawda?
2: Romantyczne fantazy.
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin. Jako rola drugoplanowa.
0: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś produkcji fantazy, fantastyki.
1: Musi być popularne, żeby trafiał
0: do każdego. Jakichś Avengersów znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze... Tak. O mój Boże.
1: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
0: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
1: Nie wiem, z Gwiezdnych Wojen to obojętnie.
0: Komuś. Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
2: No to mamy Hobbita.
0: No, ale...
2: Małego.
0: No to duże, bo Czewaka to jest duży.
1: No jest, i włochaty.
0: I włochaty w takich fajowych,
1: można
0: nie?
1: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej i ogolimy.
0: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
1: I przed lustrem, przed taflą spokojnej warciańskiej wody, prawda?
2: Tak.
1: Można? Pomysły same przychodzą.
0: No okej, okay, no i dobra, no ale zbieramy pomysł. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. Czym?
1: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
0: Tutaj pojawia się smok. A ale... co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron, a co? Niech te smoki się pojawią.
1: Czyli zresztą, z Krakowa nie?
0: Z Krakowa, a możemy naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów, czy tam ile.
1: I smok jeździ na gaz.
0: Nie, no naturalne paliwo.
2: Hybryda.
1: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
0: No nie, bo to gaz, czy to takie nie są eko paliwa, a naturalne paliwo smoka to jest eko, nie?
2: Czyli na co, na owce?
0: Na siarkę!
2: Na nasze wrzosówki z mura?
1: A Karolina ciągle o jednym. Siarka i siarka.
2: Ja jest cały czas popija z tego kubka. To coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
0: Malinowa herbatka z cytrynką.
1: Że tak zaszyfrujemy państwa. No dobra. Mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia. Tak bym proponował. Czy idziemy w stronę schodów?
2: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical to muszą być schody.
0: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
1: Może być.
0: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
2: Donikąd chce dojść.
0: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
1: Tak, bo jest piątek.
0: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
2: No właśnie, Karolina, i?
0: No i co? Smok jest głodny.
1: I anioł.
0: A tu się napatoczył hobbit.
1: Najpierw anioł, musi być aniołek.
0: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobbita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
1: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
2: Ale po co on ma zjadać hobbita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
0: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
1: zanim my zmontujemy ekipę całą...
0: To trochę będziemy czekać, nie?
1: To akurat będzie wrzesień.
0: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich prawdziwych...
1: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
2: Nie, no, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
1: Też bo mi się tak wydawało.
2: Kończy.
0: A nie 30 sierpień, 31?
2: No to... Sprawdzimy to.
0: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
1: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
0: Ma się tą pamięć.
1: Ostatni weekend wakacji.
0: Dodat, ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, we chyba 6 czy któryś, a później przesunęli.
1: Tak.
0: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było to naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
1: Dobrze się
0: lokali.
1: Składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
0: Już jeszcze. Ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już, myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
2: Tak, bo potrzebujemy statystów, żeby...
0: Jak?
2: Żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
1: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
0: No to myślę, że spokojnie.
1: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
0: Mamy przedstawicieli Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
2: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
1: Tak, no to dobra. To
0: wschodnia, zachodnia granica.
1: O to się nie martwmy. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
2: No to oczywiście.
0: No jak, no musimy. Trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
1: Okej, okay, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
0: No ale poczekajcie, no ale kulinarnym. Anioł... Ale słuchajcie, bo... Okej, okay, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go,
1: za
0: nie posłuchał?
1: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał. Za
0: ale w razie
1: razem,
0: czego nie posłuchał, że co, czego nie
1: żeby
0: posłuchał?
1: Żeby nie zjadać hobbita.
0: Okej. Okay. I co, zjadł hobbita? Koniec?
1: I dopiero... już mamy narastanie, tak?
0: Napięcie to
1: chór śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
2: No, tu wchodzi pierwszy przebój.
1: Tak.
2: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
0: Świetnie.
1: I wtedy...
2: The Dragon's Song.
0: O, świetnie, Seba.
1: I wtedy anioł wstępuje na Gorzów po raz wtóry.
0: Dobra,
1: mówi do tego smoka. Smoku,
0: zastanów się.
1: Ty się zastanów.
2: Zjedz gruchę.
1: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej.
0: Nie, no na wierzbie.
1: Nie.
2: Jak, przecież gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
0: No ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
2: A, że tak metaforycznie.
0: No, tak, tak.
1: Płytysko. I wierzba...
0: No trzeba troszeczkę.
1: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
0: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
1: Mów.
0: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
2: Z wierzby.
0: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale wiecie, nie?
1: Albo bursztyn w kształcie gruszki.
0: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
1: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
2: Wypłukana,
1: tak. Ja to widzę.
0: No możemy pomyśleć.
2: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
0: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
1: Dobra, bierzemy
2: gruchę. Może być. A jeżeli
0: jeszcze... I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, czary-mary zadziała,
1: no
0: nie?
1: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
0: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy, tylko mi tak wpadło.
2: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięciu. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę pleść Chopina.
0: O!
2: Bo wiecie, no nie? Wierzba płacząca, Chopin. Tak. To jakby jedno.
1: to samo na, rozumie się samo przez siebie.
2: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
0: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie, trzeba aranżację nową zrobić, odpowiednią do filmu. Świetnie, ja uważam, że bardzo dobrze.
1: No ale
0: dobry kierunek.
1: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
0: Ja no to może, że gdzieś paru... po drodze możemy gdzieś jakiś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
2: Na Kaczej... Nie, Kozaczej Górce. Mhm, tak. Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
0: O, no...
1: Znakomicie.
0: Świetnie.
1: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
2: No tak.
1: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
0: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
1: Rewelacyjne.
0: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
1: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
2: Czyli na wieży katedralnej.
1: Może być, na wieży. Tylko, albo pod kopułą.
0: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić. No, tak.
1: No ale mamy po drodze tak. Biały Kościółek, czerwony kościółek.
0: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek jest, ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
1: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
0: Nie, to mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
2: A tam
0: tak?
2: W bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
0: O, tak jest.
2: Poborca jakiś, podatkowy.
0: Jakiś pajęczek jakiś. O, bo pajęk zawsze tak
1: no
0: taką
1: tak, no
0: grozę.
1: To mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
0: No może być.
1: No to pasuje.
0: Że będzie chciał co? Za tą, za gruszkę kasę.
2: No, oczywiście, no.
0: Darowizna.
1: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017.
2: Jest podatek od wzbogacenia się.
0: Tak
2: no,
0: jest.
2: Taka gruszka złota, no to waży pewnie trochę. Kosztuje też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra rzecz.
1: Złoto to jest złoto.
2: Tak, dokładnie.
0: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
1: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę bohaterów drugoplanowych, no i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
2: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
0: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
1: Ale Manhattan rozległy jest, nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
0: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Czyli bardziej musi być skryte.
2: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
0: No tam mamy galerię handlową.
1: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
2: No tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec. Mhm. Tak.
1: No to tam rzeczywiście... Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę i to jest do zrobienia.
2: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
0: Mhm. No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
2: Mamy budżet, żeby odbudować.
0: A,
2: będą no zadowoleni.
1: Zbudujemy dwa razy.
2: Będą zadowoleni.
0: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
1: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
0: Okay. No, malinkami, nie?
1: No, ale malinka jest... O, rzeczywiście, Karolina, jakieś
2: cud,
1: takie...
2: miód, malina.
0: Tak.
1: dostałaś...
0: Nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
1: To znaczy... No,
0: owocu.
1: Oczywiście, że no. Owocu.
2: No z owocu się robi.
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście... dostała takiej cery rumianej bardzo.
0: Bo tu jest ciepło w studiu, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo zmaś ruch jesteś i tu jest gorąco.
1: Daj tam gorąco.
2: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
0: No. Dawaj do pieca.
1: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
0: Co?
1: No dobrze, zatem mamy Kupiec Gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wjedzie fabuła?
2: No to musi być taka trochę kręta, tak? Bo tak nie może tak.
0: W prostej linii nie.
2: Byłoby słabe. No, co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść. No. W trakcie tej drogi.
1: Tak. Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontanny. To tam jest, to się samo nakręci.
0: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika, sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skatepark. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis Zaklęcie.
1: Okay.
0: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
1: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
0: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
2: No dobrze, no. Dobrze.
1: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
2: No myślę, że co najmniej.
1: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
0: Tak, i tu
1: parku.
0: Będzie też właśnie
1: to jest raz.
0: Hicior.
1: Dwa
0: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
1: Tak. Proponuję budynek Watrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Watrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
0: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, teraz wymieniłeś fontanna i dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
1: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego Kupca Gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika.
0: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
1: No to...
0: Jeszcze coś musi być, tak sobie
1: Watral,
0: myślę.
1: Później możemy iść na pętlę tramwajową.
0: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
1: Uruchomić tramwaje. Szpital psychiatryczny.
0: I tam się pojawią...
1: Kto?
0: Odmienni magicy.
1: Miało nie być o służbach mundurowych, Karolina.
0: No broń Boże, no nie, no pacjenci oddziału, no halo.
1: Dlaczego się śmiejesz, jak...
0: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie, jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają, tak, kontakt z innymi światami. Tak?
1: Wymiarami.
0: Linearnymi.
2: Tak. Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
0: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie, takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne
1: i
0: też
1: tamtędy
0: wymyślać.
1: W ostatnim akcie...
0: Tam będzie portal, tak, tam będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam Avengersów. O nie, tam Ironmana przytrzymują. O, złapali go i tam go trzymają.
1: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru i żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
0: No,
1: to ma ręce.
0: No, nie? No, ciekawie.
1: To ma ręce.
2: Idealnie się splata.
0: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie, przeraźliwego.
2: I ta nowe data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
0: O, właśnie, tam się tworzy, dokładnie. No, bardzo dobrze. Zapomniałam
1: wszystko
0: o tym, że tam się... Świetne.
1: Składa.
2: Ja też elegancko. Liczę cały czas koszty i cały czas... I nic
0: Mamy
2: nie trzeba budować
0: dużo?
2: Właściwie. Nic nie trzeba budować, bo wszystko jest.
1: Tak. Czyli
0: naturalna scenografia.
1: Budżet się zepnie.
0: Świetnie.
1: A resztę się doda komputerowo.
0: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
2: Tak,
0: i
2: w
0: to
2: stylu
0: taki...
2: Kraftwerka.
0: A nie taki...
2: Das Robot.
0: A nie trochę... Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
2: Czyli thriller Michaela Jacksona.
0: No,
2: coś
0: no nie popowe takie, bardziej psychodela.
1: Rzeczywiście,
0: taka.
1: Cmentarz jest niedaleko i to
0: tak,
1: niemiecki.
0: Tak. No ja też żołnierski po drodze, no tak. I tak dalej. Ale nie, ale myślę, że tu by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
1: Połączymy to.
2: Połączymy, połączymy.
0: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
1: No to co?
0: To już mamy tak.
1: Do realizacji.
0: Trzy... Czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
2: Tak.
0: No i na samą kulminację jeszcze taka.
2: No, to tam to będzie przebój przeboju.
0: No właśnie.
2: Tam będzie taki the best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
1: Byle w rytmie disco.
2: Tak. No i oczywiście maestro Zenon też będzie miał swoje.
1: Będzie, ściągniemy.
2: I tam jeszcze jak chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór rusałek.
0: Mhm. Chór rusałek, a z kolei na dachu anielic albo aniołów.
1: Aniołów, zastępy aniołów.
2: Tak.
0: No świetnie.
1: No to mamy to chyba.
2: Myślę, że tak.
1: Znakomicie.
2: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
0: Dobrze.
1: I
0: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
1: Tak. A jesteś
0: dobrze,
1: w stanie?
0: Dobrze, zabieram moją...
1: herbatce?
0: A oczywiście. Herbatka dodaje energii.
2: Ale wracasz tramwajem do domu?
0: Autem.
2: Karolina.
0: Pojazd zmechanizowany.
1: No to uważaj, bo już
0: no, ale nie mam
1: czekają.
0: Na co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
1: Źli ludzie.
2: Orkowie.
0: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Nie mam problemu. Mamy to?
2: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
1: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
0: Słuchacze to ocenią.
2: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. Po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki właśnie wydarzenie. Żeby no, wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
0: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała sewa.
2: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
0: Jeszcze większą, super, dobrze.
1: Tak.
0: Świetnie.
1: I wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na Błoniach Nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
0: No tak, tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
1: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligon.
0: No będziemy myśleć,
1: jak już poligonach jest
0: docelowo
1: troszkę więcej miejsca, nie?
2: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów, zabieram się do pracy.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
2: Tak jest.
0: Tak, ja już też pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę. Karolina Łopacińska, Wojciechowska.
1: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
2: I Sebastian Górny, także dziękuję.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
4: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
5: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany, nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my w każdym programie się autoryzujemy, no bo tak. Dzisiaj nikt nie wiadomo, kto jest kim.
4: Warto to precyzować. Mikołaj Churka, gość specjalny dzisiaj z Marcinem.
6: Cześć. Jasne, cześć. Tak to ja.
4: No zaczynajcie. Co tam przynosicie dzisiaj?
5: No kurczę, tutaj w ogóle fajna akcja wyszła, bo gdzieś tak z Mikołajem po latach bycia razem w szkole złapaliśmy się. Gdzieś tam połączył nas sport, połączyła nas ukochana Słowianka. Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby, które budują tą zasną miejscówkę. Dajecie ludziom płuco, dajecie ludziom serce do tego, żeby dbali o to, co jest najcenniejsze w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób.
4: Ciekawych ludzi.
5: I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie. Ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzę na niego, niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi, o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu, a teraz? On mówi, no o moich okularów. Sucharometr walno. No, ale generalnie co?
4: Ja wychodzę ze studia.
5: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
7: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
5: No tak, tak, tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my.
4: No tak, mieliśmy się maczetami, wiadomo. Nie?
5: Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tam. Tak, jazda,
4: do tej pory takimi jeżdżą.
5: No i co prawda wtedy tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił. Teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
4: Ale a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz w płuca, to
7: mogę potwierdzić, no.
4: Tak, no właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że woda...
5: Mam autoryzację.
4: Jest na zielono.
5: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
4: A teraz jak rozumiesz?
5: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
4: Kwasów.
5: Tak. Później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest basen sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem skorzystać z takiego.
4: Ja słyszałem o takiej technice Murani, tak? To jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
5: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest tam strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią utrzymać w ryzach tej energii, no to... No. To jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać się jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą, po prostu. Z
4: siedzeniem w klatce ciasnej, tak? I cicho? Nauką, no tak. Jasne.
7: No. Słuchając 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
5: No, dokładnie, no, słuchając o jakichś mitochondriach.
4: I hemoglobinie.
5: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale... Idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no, energia buzuje, nie?
7: Buzuje, no.
5: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
7: No, oczywiście.
5: I na przerwach...
7: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
5: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
7: Chyba na 20, no.
5: To była 10.30.
4: W 20 to również były najciekawsze na pewno przerwy.
5: Tak, 10.30, 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no, część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam... Puścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... Bo to był taki był w ogóle jarmark, nie?
4: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
5: No, powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40.
4: Nazywała się bułka Fallout?
5: Tak, z produktem ketchupopodobnym. nie, marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy. Za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
4: Dementując plotki. O, no to teraz pewnie z tych 15, no albo 15 nawet. Chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Wsiaka.
5: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza wujka Romka, nie?
4: Ostro.
5: Ale ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
4: Traumatyczne przeżycie.
5: Doszło do mnie dopiero, nie?
4: Dobrze, tylko to. No.
5: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku, tak szczególnie?
7: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej trzynastce. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
5: To były blaszaki, tak.
7: W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
4: Jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje. Tak. Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
7: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo tak nostalgicznie.
5: Ale
7: to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka, nie wiem, czy kojarzysz.
5: O Jezu, pan Zenek, Jezu, pan Zenek, panie Zenku, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no... W momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
7: To był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
5: Tak, tak.
4: Różne rzeczy się można było.
7: Tak teraz się mówi.
5: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów, czy...
7: Kurde, aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle... To był taki bestseller chyba, nie?
5: Tak. Znaczy, czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
4: Ale... czekolada podobne.
5: Tak.
4: Co najmniej.
5: Ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko,
7: prawda,
5: nie?
7: Prawda, no.
4: Powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba, czy tam bułki, posmarowany margaryną czy masłem i posypany cukrem. I to był po prostu cała kanapka, nie? Specjał.
5: No, to jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty, no tak. Jeśli coś działa, no to
4: zęby
5: po prostu...
4: się kruszyły jak kopie. No.
5: I tak o. No ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki i niektórzy bez rozcieńczania wodą.
4: Przysmak.
5: Tak,
4: przysmak.
5: Tak.
4: Było.
5: Były.
4: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki?
5: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast oprócz sklepików szkolnych i jakby tego wrzasku tych ludzi po prostu niewyżytych, tego rzucania plecakami, tego nagrywania filmików telefonami. Ja teraz powiem coś, co niektórym naszym słuchaczom może się wydać absurdalne, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś telefony, jak miały 20 megabajtów pamięci, to tam można było upchać nawet czasem 15 utworów, nie?
4: A przez Bluetootha przesyłane.
7: Trzeba było blisko siebie, żeby nie zerwać połączenia.
5: Tak. Bluetooth to taki był cyberpunk. Nie? W sensie, jak ktoś miał Bluetooth, to tak...
4: Ja miałem już taki telefon na etapie podstawówki. Pamiętam, że to była po prostu...
7: Że Bluetooth, tak?
4: Urwanie głowy.
7: No. To luksus już był.
5: No,
4: się gra, się ma.
5: Znaczy, jak było w ogóle ktokolwiek jeszcze inny w szkole, to miał taki telefon, to spoko, nie? Bo tak,
4: wiesz, bo inaczej sobie nie poprzesyłałem.
5: Tak.
4: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą. Nie mogłem to robić.
7: To chyba nie ma pało już, no.
5: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem. Byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią.
4: Kurde.
5: Więc ludzie generalnie do mnie tak... podchodzili trochę jak persona grata, nie? Jak on trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
8: To Don Mourinho.
5: Tak, tak, tak. Ja miałem jakieś tam i Gotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
1: No to fortuna.
7: To tak, było dużo, no.
5: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to... Normalnie po prostu to były dla moje ten aktywa, nie?
7: No, taki czarny rynek gier, nie?
5: Tak, tak.
7: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
5: Tak.
8: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować odbiór.
5: Tak, tak, tak.
8: To już się przedawniło, naprawdę.
5: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, na przykład było halo, to ja, twój telefon.
7: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
1: No. Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
8: Były też akurat te konkretnie.
5: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakby mnie tutaj pocytował, nie?
8: Takie, zanim byś zaczął, to Rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co to za nie znam.
5: Coś się razi prądem, Konrad.
8: Coś
5: pika, trzeba pikać.
8: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
5: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? No to po prostu mogą włączyć, nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, z tym całym hejtem i całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
8: Tak. Albo z wyłączonymi komentarzami.
5: Tak. No, tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, nie daj Bóg do innej sieci.
7: O kurde.
5: O!
8: Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem. Rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie po jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach. Nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć jak to jest. No i później przyszedł rachunek, to ojciec to nie był usatysfakcjonowany.
7: Więcej niż zakupy wtedy, nie?
8: Nie, no tam zakupy to były za 50 groszy, bo to jakoś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
5: Czyli jednak chodziło o pół chleba i 4 jajka, a nie 4 chleba i pół jajka.
8: Tak, tak, tak, tak.
5: Rozumiem,
8: tak,
5: rozumiem.
8: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców, wielka dosłownie
7: nie,
8: na tamte czasy.
7: No.
8: Tam gdzieś 2 godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas.
5: Jezu.
8: No, także
5: no,
8: było niewesoło przez chwilę.
7: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
5: tak, prawda, tak, tak, tak, tak.
7: To było
5: tak,
7: mega istotne.
8: Teraz to pytanie by było absurdalne, tak, jakby ktoś by się popukał.
7: Tak, o co chodzi, nie?
5: Tak, już ludzie się przecież bawili wtedy w Królu Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie? Więc
3: Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: Gorzów. Do góry nogami, czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobaczcie, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten. Pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu. I wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Wiesz? Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja. Miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie to 20 megabajtów. No i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
3: No
1: więc
3: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo. A komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej pociągnąć.
3: Rękawy się zepsuły, jak na słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI, i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, nie? Czy tak nie będzie. No,
3: ta, instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór,

0: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystając ze sztucznej inteligencji sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
0: Jedni i drudzy nie mają racji, bo się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu jakby nie używając ani tej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
0: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
0: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
0: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby
1: tak,
0: to rozwijać.
1: Tak.
0: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki film, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy z duchem.
2: Awatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego było odłożone Morgan Freeman, dlatego my wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwu dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
0: Tak.
2: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
0: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini,
1: przecież kurczę,
0: to się dzieje codziennie.
1: Tak,
2: już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
0: Proszę wyregulować to odbiór.
2: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
0: Żeby w końcu dostać tego pieniądza, no
1: tak,
0: żeby tak będzie łatwiej.
2: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No, już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
0: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. To 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no, czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
0: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
2: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
2: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
0: science
1: że...
0: Science fiction typowo.
1: Tak.
2: No.
1: Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
0: Tak,
1: nie?
0: Masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
0: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
0: Wieś. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
0: Dobra,
1: koniec. Szymona nie ma, więc...
0: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie. Tak?
1: Anjoua pewnie, nie? Ale tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
0: Szymon... Na pewno nas słucha na 100%.
1: Tak,
0: bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz

0: francuskich piękności.
1: Okej. Okay. Terytorialne.
0: To
1: brzmi ciekawe.
0: To drugie żartowałem.
1: Nie, no przecież.
0: Bo nie.
1: Okej, okay, musicie się domyślić.
0: Relacja już się odbyła.
1: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostw Europy.
0: No bo tak, bo czymś... tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
1: Tak,
0: tylko,
1: że Gorzów taki Wielkopolski. Projekt roboczy franczyzowy Paryż podobno.
0: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski. I on będzie już taki... I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
2: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest. Gdzieś ostatnio trafiłem.
1: Jakieś jedna winniczka.
2: Tak, tak, no.
1: A są winniczki.
0: No to skończymy na winniczki.
2: Wino gorzowskie normalnie.
1: Tak, tak. No i ty
0: tam nazywa się Komandos.
1: Tak, wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajęliśmy, bo naprawdę nas skasuje.
0: No cóż.
1: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
0: Okej, okej. Okay,
1: okay. Remus Romulus, takie.
2: Coś było.
1: Taka sytuacja.
0: A to jest Galia, tam gdzie ten.
1: Asterix i Obelix siedzi. Tak, jest, tak podbili.
0: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
1: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
0: Tak, tak.
1: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
2: Cyfrowym nomadą.
1: Cyfrowym nomadą, tak, właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
2: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie, nie?
0: I ale potem, switch, nie?
1: Karta pułapka, udo rewersa.
0: No, właśnie myślałem.
2: Tak to mi to wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów. Rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy. No i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
1: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
0: Tak, tak. No, kobiety trochę niepewne są, ale...
1: Okay. One są pewne, to my jesteśmy.
2: Tak.
1: Pośmialiby się.
0: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie. Tam mają tam są gangi małp. Drodzy
2: są,
0: panie,
2: są, no.
0: Tak.
1: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
0: Pytanie na jakiej
1: stronie, nie? Mówię, w sensie nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie o psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
0: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzejście humanzi. To jest taka hipotetyczna...
1: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
0: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
1: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
0: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu.
1: Oj, nie, mów hop, nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
0: Może, ale może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem, czy widzicie, że psy normalnie pracują.
1: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
0: Na lodniskach też czasem pracują,
1: nie? Tak.
0: Generalnie jakby jest dla nich...
1: podpadnę. Tak.
0: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska. Zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
1: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
0: No słuchaj, no.
1: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
0: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
1: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
0: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja inaczej, ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
1: I ty pozytywny.
0: Jakby pies miał prowadzić konto w social mediach. I za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
1: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam.
2: No mógłby być dobrym influencerem też.
0: Tak, pewno, tak.
1: Wiele psów w zasadzie jest. Tak, no przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
2: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
1: Tak, i jakby ludzie też. No,
0: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
1: A mój to robi bez smaczków.
0: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
1: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
0: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie, niech żyje psy, nie?
1: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
0: No. I planeta psów, nie?
1: Planeta psów.
0: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
1: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Te.
0: One też się już nie pamiętają.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie. I stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
1: Jest już w innej galaktyce.
0: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo... Wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
1: Terrarium.
0: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
1: Czyli to jednak prawda.
0: Tak, zrzuca skórę jak...
1: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
0: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
1: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
0: No cóż.
1: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
0: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
1: Ale ty też znikasz, tak?
0: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
1: Więc... To jest takie tradycyjne jojo, tak zwane.
0: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
2: O szkole? Co tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
1: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
0: Tak,
1: to musimy to poruszyć.
0: To był Puszki, nie?
1: Dobrze, etap, tak.
2: Puszki, no.
0: Puszki, ja powiem wam...
1: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem.
2: Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
0: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
2: Też tak może być.
0: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zaciśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, czyli już hipsterów nie macie.
1: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
0: Tak, tak, tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin mistycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
1: No to
0: nie?
1: Jak amerykański high school trochę.
0: Tak, nie? tak. Po tym względem tak.
2: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
1: Puszkin
2: dostępny.
1: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja między jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
2: No, tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
1: W arenie już grali.
2: Na arenie, sorry. Tak, i ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
1: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie.
2: Dosłownie,
1: i tak, nie? Wszyscy w koszulkach.
2: To już za naszych czasów. No,
1: kiedyś to
2: było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane.
1: Tak, słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
0: Tak. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
1: Tylko kolejne 7 wzgórz.
0: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
1: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta.
0: Tak,
1: jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
0: Co nas nie zabije, to nas mocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy. Te pewnie, Mikołaj, też pamiętasz, były puszmuny, tak?
2: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy.
0: Tak,
2: było
0: tak.
2: Się powymieniać doświadczeniami.
0: I czymś innym.
2: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
1: Import,
2: tam...
1: eksport.
0: Tak. No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
1: Dla was.
0: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
2: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
1: i takie faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
2: tak.
1: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
0: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
1: No, największą.
0: No myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
1: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita.
0: No tak.
1: Nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
0: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No po prostu tak
1: czysta
0: jest.
1: Czysta woda.
0: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
1: no to jak... nie taka czysta znowu.
0: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tak. tam razem się pojawiło.
2: Nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
0: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
2: Fajne Niemki? To się
1: okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
0: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. I... No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. on tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
1: Bardzo fajnie.
0: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, no bo dobra, nie będę wspominał, bo to się bytnie.
1: Tak, to może jakby ograniczmy moją pracę i nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś powiedzieć.
0: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, siedząc na przykład tylko w Gorzowie.
2: No jasne, jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
0: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam
2: tak.
0: kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
2: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
1: W te 5 metrów.
0: No to właśnie,
2: właśnie chciałem powiedzieć, że
1: to tak, to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
2: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
1: Nowe, tak, bodajże.
2: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, no dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata. Płaci się za wejściówkę.
1: Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
2: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
0: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
2: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
0: Ja pierdzielę.
1: I czy w ciągu ostatnich 20 lat.
0: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać,
2: tak,
0: nie?
2: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić.
0: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz. Max!
2: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
1: Jakoś tak robotycznie.
2: Tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
1: I klimatyczne, nie?
2: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny before w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
0: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
1: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
0: No,
1: nie?
0: tak, no. Myśmy audycję prowadzili.
1: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale to już o to mi.
0: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
2: No jasne.
0: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
2: Ktoś na tym robi pieniądze, to tak. Jest ciekawe.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
2: Fajne.
0: No i to jest nie niesamowicie
2: wiem,
0: potrzebne.
2: Nie wiem, czy widziałeś, się też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
1: Taki czerwony
2: taki
1: guzik,
2: gigantyczny
1: duży?
2: Enter, który możesz całą ręką
0: nosić. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
1: ale,
0: czuję.
1: Ale nie? tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
0: Więc generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
2: Na Enterze wielkim, no.
0: Ja mogę na się...
1: Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
0: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać Enter, żeby dostawać pieniądze, nie?
1: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
0: Se przeklikają pasjans.
1: Po prostu linka mają podpiętego.
0: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
1: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
0: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
1: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
0: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie jesz.
1: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
0: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
1: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
0: No nie? Tak.
1: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
0: No, dokładnie, nie?
1: Jedzie jak diligence. No.
0: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
1: Nie, to nie zawsze takie...
0: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotki im po prostu wywali, nie?
1: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
0: To jest premiera, okay.
1: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
0: Tak.
1: Zawsze.
0: Tak.
1: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
0: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
1: Do elitarnego Gorzów Wielkopolski, stolica Polski, wiadomo.
0: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już...
1: Tak,
0: w szczycie majestatu. Tak.
1: Po prostu pik.
0: Tak.
1: Historyczny.
0: Ten mieszany i ten mieszany.
1: Za 7 obok letniej, no.
0: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
2: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
1: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno. Tak.
0: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
2: Teraz to nie ma. Szklanka wody jest czasami droższa.
1: Za 7, tak.
2: Tak, no, niesamowita,
1: nie? No tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a dawno też nie byłem.
2: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
1: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
0: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była...
1: Ale wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
0: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
1: Więcej na rebranding by musiał wydać.
2: Tak.
0: No, więc generalnie, nie, to była zacna miejscówka, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, tak. To potrafił imprezować do trzeciej.
1: No, do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
2: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ten ta potężna moneta, ta, to była tak, po prostu bogactwo,
1: to
2: nie?
1: To była tam przepustka na nieba. Tak, Starway tak, to heaven dosłownie.
0: Tak. Ma do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
1: Teraz spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? No, serduszko powiedzmy.
0: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sam Epic w sumie się interesuje trochę.
1: Nie? Tak, no co, 20 zł? Takie, o nie, z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
0: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
1: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
0: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
2: Nie próbowałem, ale to ciekawa
1: koncepcja. Ale tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że muszę być taki zbuntowany troszeczkę.
0: Taki megazon.
1: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
0: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
1: No mówię, Gorzów Fallout po prostu.
0: Tak, tak.
1: Fallout 24.
0: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
1: Oczywiście, bez tego bodu
0: to my za tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
1: co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce. Tak,
0: tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
1: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
0: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
1: na ziemi, po prostu.
0: Tak. No to oprócz tego, że ludzie jak sobie patrzyli mi na twarz, jest zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
1: O kurde.
0: A ja mówię, ale patrzę tak...
1: No
0: tak,
1: i zrobiło się ciężko.
0: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I da ci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. Okay. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak na poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i błąbki strzelił, nie?
2: Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
0: Tak, ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe legł w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś. Następnym razem też coś tam... ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co ty grałeś, bo to mi robiło klimat.
2: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
2: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: No nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja. Gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
1: Więc tak, się na stówka, skubach, nie?
0: To już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
1: No to bywa różnie.
0: Tak. No bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik im wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
1: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał czyściuteńko.
1: No, mamy tu specy akurat.
0: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przyszedł Disco Polo. Jak przyszedł Disco Polo, pałujcie, jakby zapadacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostać. Pozdrawiam.
1: Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
1: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landwehr Familia, dzięki wielkie.
0: Yo, yo, yo.
1: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
2: Dzięki bardzo.
1: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
2: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie. I na polskim. Jeszcze, ja tu świętoszka zgrywam.
1: A tu ciszawe też jest zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
4: Cześć.
1: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
4: No zgadza się.
1: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
4: Nie tylko.
1: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
2: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
1: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
5: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
4: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
1: No czyli, no to mamy
5: to
1: potencjał.
5: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I, i pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
1: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
4: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C...
1: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
5: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
1: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też no, miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
5: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
4: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
5: Oczywiście, ja tam przechodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
4: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No, jaki tam jest pozytyw?
5: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
4: Chciałeś tam zamieszkać.
5: No nie, aż tak to nie, ale
1: tu wracamy
5: tam...
1: do tematu zarobków radiowych, ale to może...
5: Tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Bo tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
4: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
5: Ja już nie pamiętam.
4: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię, może to był wielki pająk po prostu.
1: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowlę.
4: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
5: Tak. Niektórzy myślą, że to Stargorzu, a to Szwecja.
1: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z Zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
4: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
1: Albo właśnie. Na szczęście mu się udało.
5: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
1: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuie wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A tu więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
4: No ale wraca, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
1: Krzywy dom.
4: Krzywy, tak, na Monciaku.
5: Tak. Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
4: Ale Szymbark, a Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos, że dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
1: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
5: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
1: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić wszyscy z jakimiś budżetami, prawda?
5: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
1: Tak.
5: To by wszystko wtedy się ładnie połączyło.
1: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z Zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No
4: ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nie żyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
5: Michael Jackson.
4: Ta-dam. Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest.
1: Dominanta.
4: A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na Zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
5: No i przecież tak się stało.
4: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk taki metalowy, jakaś biedronka, motyl?
5: Biedronka jest, no nie.
4: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest to jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te Zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistyczną modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
1: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. nie wiem jak siebie
4: czy
1: tam nazywacie.
4: Czy jakichś tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz?
1: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
4: Co na to RODO?
1: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nam daje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba co przedyskutować.
4: Ale to taka ważka na przykład jakby powstała metalowa.
1: Ważki, gdzie takiego rapera to znamy.
4: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
1: zamknięcie stadionu. Zamknięcie
4: jako dach na przykład.
1: Może w końcu...
5: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
1: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
4: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
1: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
4: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich.
1: Jedyny, który budził kontrowersję, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta, o tym był obrażenie Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
4: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
5: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
4: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa próby...
1: odcięcia.
4: Tak, kastracji.
1: Rzeczy.
4: Kastracji. Później został wywieziony.
5: No i stanął biedaczek.
4: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
5: A faktycznie, tam chyba
4: on został
5: go ze złomowa.
4: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak Dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę, no ale prezydent Woźniak, powiedzmy z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.

0: Vox.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
3: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Fox FM.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

teraz, już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris in the mix.

Miał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: Autopromocja.
1: Co ty robisz?
2: Ogłaszam rundę specjalną.
3: Mamy jeszcze jeden.

potrebna mi se...